widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt.

0: magazyn Antyradia.
1: Sprzątanie w czasie pracy zdarza się całkiem często u tych, którzy pracują zdalnie. Między spotkaniami online zdarza się im chwycić za odkurzacz. O szczegółach Sylwia Maj z Inko.
2: Praca zdalna sprawiła, że dom stał się nie tylko miejscem odpoczynku, ale też codziennym biurem. I to naturalnie zmienia nasze podejście do porządku, na co wskazują wyniki zleconego przez grupę Inko badania. Wynika z nich, że aż 30% osób pracujących zdalnie uważa, że home office pomaga im utrzymać większy porządek, bo nie lubią pracować w bałaganie. Co czwarty Polak widzi odwrotny efekt, a największa grupa badanych, bo 44% Polaków deklaruje, że praca w domu w ogóle nie ma większego wpływu na porządek w mieszkaniu. Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę pomiędzy kilkugodzinnym siedzeniem przy biurku przed komputerem.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Maj z Inko.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Stek z krokodyla, luksusowe prostytutki i jedyne takie miejsce na mapie całego kraju. Krakowskie Muzeum Podgórza zaprasza na naprawdę wyjątkową wystawę poświęconą hotelowi Forum.
3: Melania Tutak, Muzeum Podgórza, kuratorka wystawy Hotel Forum.
4: Hotel Forum to takie niechciane dziecko schyłkowego PRL-u. 13 lat budowany, 13 lat funkcjonował i został tak, jak stoi.
3: No takie niechciane dziecko niechcianego ojca, można by było nawet powiedzieć. Tak jak kiedyś się mówiło o jazzie, prawda? Albo o rock'n'rollu. Rzeczywiście, no to jest taka budowla, o której mówimy i wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgodzą, że w jakiś sposób jest obecna w wyobraźni krakowian.
4: Do dzisiaj, bo no, do teraz trwają spory o to, czy wpisać Hotel Forum do rejestru zabytków nieruchomych, czy nie, czy zburzyć, zaorać i, nie wiem, kukurydzę posadzić.
3: Ja się tak zastanawiałam, że kolejne pokolenia mają zupełnie inny kontakt z tym, z tą budowlą i zupełnie inaczej ona rezonuje w ich wyobraźni, czy w ich pamięci. Bo jest pokolenie, które było świadkiem budowania, które najpierw się zachwycało, później drwiło z tych przedłużających się terminów otwarcia. Powstał film na ten temat, satyryczny.
4: Bo to 13 lat.
3: To było 13 lat, wynikające z bardzo różnych uwarunkowań, między innymi epoki, kryzysu, w którym powstawał hotel. Potem było pokolenie, w które patrzyło na ten hotel z takim zainteresowaniem, z taką nostalgią, zazdrością, no bo tam był ten wielki, wspaniały, lukrowany świat, w którym byli politycy, osoby z pierwszych stron gazet, albo ci zamożni, których było stać na Hotel Forum. Potem mamy pokolenie, które widzi te przemiany, czyli lata już 20 wiek właściwie, XXI wiek, końcówka XXI wiek, kiedy hotel popada w ruinę i rodzi się pokolenie, które już nie pamięta luksusu, a pamięta wielką, szarą budowlę.
4: Z banerem, to nie taka szara była, bo przecież przez lata to była wielka tablica reklamowa.
3: Tak, to jest pokolenie, które pamięta największy billboard w Polsce, a potem nam się rodzi, przychodzi nam, jakby świadome jest pokolenie, dla którego ta przestrzeń jest interesująca. Przychodzi nam pokolenie, dla którego lata 80. znowu są ekscytujące, lata 90. i ta wielka bryła tak sunąca na tym brzegu wiślanym, sunąca we mgle, czy sunąca razem z tą Wisłą, taka obecna i nieobecna, jest takim mocnym punktem zwrotnym, dla którego, które było zainteresowane też tą przestrzenią w bardzo różny sposób, od festiwalu Unsound, przez Forum Przestrzenie, kiedy nagle ta przestrzeń została zanimowana, jest zainteresowane tym, co to jest, dlaczego to tutaj stoi, dlaczego to tak wygląda, co dalej z tym będzie. No i jest dzisiaj pokolenie tych, którzy właśnie dyskutują, co z tym dalej zrobić i którzy się dzielą na tych, którzy mówią, nie chcemy wyburzyć, chociaż tych jest mniejszość, i tych, którzy mówią, fantastyczny modernizm późny, brutalistyczna bryła, niezwykle ciekawa, z rewelacyjną być może historią, bo o tej historii nie wiemy aż do teraz. Więc jest to obecne w bardzo różny sposób. Jest jeszcze pokolenie, które tam miało studniówkę, Polski. No to jest w ogóle osobne pokolenie, które bardzo dobrze pamięta ten czas, kiedy tam się tańczyło poloneza.
4: Ostatnia chyba w 96 roku.
3: Zdaje się, że ostatnia, albo nawet pierwsza być może w 96 roku, bo zaczęły się studniówki od momentu, kiedy ówczesny kierownik hotelu Witold Boho miał syna w maturalnej klasie i poszukiwano przestrzeni dla tej grupy ogromnej z młodych ludzi. No i odbyła się wówczas pierwsza studniówka i później co roku najlepsze krakowskie licea miały studniówkę w hotelu Forum. No i ona jest bardzo z dużym sentymentem wspominana przez jedną i przez drugą stronę, to znaczy i przez uczniów i przez organizatorów studniówki, to znaczy przez obsługujących studniówkę, czyli hotel Forum. No działy się tam różne rzeczy podczas tych studniówek. Więc ten hotel jest obecny w pamięci wielu pokoleń na różnych poziomach i na różne sposoby. No trudno nie mieć jakiegoś stosunku do tego hotelu. Znam bardzo niewiele osób, które ten hotel nie obchodzi, ale on się rzuca w oczy, on jest obecny w naszej przestrzeni architektonicznej.
4: I zawsze jakąś emocję wywołuje.
3: Absolutnie tak, no przede wszystkim też emocje wywołuje to, co wokół hotelu się dzieje. Cały ten bałagan przestrzenny, który jest takim kłopotem dla miasta, zwłaszcza w takim sąsiedztwie jak Wawel i Stare Miasto, kiedy te przestrzenie ze sobą się niemal stykają, więc jest to budowla, która zajmuje wyobraźnię, zainteresowanie krakowian.
4: Sama budowla tylko, czy niekoniecznie, czy to, co w tej budowli się działo, no bo można by poświęcić bardzo skromną wystawę hotelowi Forum właśnie jako budowli, ale tu nie chodzi właśnie o sam budynek, o architekturę, o otoczenie, tylko właśnie o coś więcej, o to, jak ta przestrzeń, właśnie chyba to jest najwłaściwsze słowo, oddziaływało na mieszkańców, mieszkanki i gości też.
3: No właśnie, to jest ta pierwsza warstwa, kiedy widzimy ten budynek i myślimy sobie, a co to jest za budynek, a potem, a co z nim będzie. I ja przeszłam te etapy, a później, gdy spotkałam pracowników hotelu Forum, bo różne okoliczności spowodowały, że się zetknęliśmy ze sobą, stwierdziłam, że tak naprawdę wiemy bardzo wiele o tym, jak ten budynek wyglądał, kto go projektował, w jakim stylu jest zaprojektowany, jakie miał kłopoty, ale tak naprawdę nie wiemy, co działo się wtedy, kiedy we wszystkich oknach świeciły się światła.
4: Tych świateł była cała masa, on świecił się cały czas. Las Vegas.
3: No, świecił się cały czas, zwłaszcza w korytarzu, tam były setki żarówek, które, no ten hotel, on miał z daleka pokazywać, jakim jest hotelem. Zresztą to nie zależało tylko od tego, że on był w Krakowie, albo że był taką wyspą luksusu krakowską, tylko zależało to od tego, co nakazywała sieć Intercontinental, w której hotel się znajdował, więc to, jak on wyglądał, czy świecił tak, czy nie inaczej, jak miał poukładane meble, gdzie miał pokoje, jak wyglądały łazienki, co się w nim jadło, zależało od zasad, które panowały w tej amerykańskiej sieci i te zasady były tak ściśle określone, że regulowały wszystko od mrugnięcia powieką recepcjonisty, bo oczywiście żartuję tutaj, po wszystkie inne techniczne aspekty czy administracyjne, tak aby gość hotelu nie czuł różnicy pomiędzy hotelem w Nowym Jorku, w Las Vegas, w Wiedniu, w Berlinie czy w Polsce. To jest tyle w teorii. W praktyce było różnie. To znaczy oczywiście ten standard nie mógł odbiegać od tamtych standardów, natomiast wszystkie braki polskiego, krakowskiego hotelu nadrabiała załoga swoją gościnnością, profesjonalizmem, takim oddaniem pracy.
4: Załoga wyjątkowo liczna. Ile tam 600 osób pracowało? Moja sąsiadka drzwi w drzwi pracowała właśnie w hotelu Forum. No dzisiaj chyba żaden z hoteli, nawet tych największych, nie mógłby sobie pozwolić na tak liczny personel.
3: Tak, pracowało około 600 osób i rzeczywiście można by było śmiało powiedzieć, że ten hotel był takim samowystarczalnym, dużym, pracownicy mówią lotniskowcem, ale ja tutaj użyłabym takim transatlantykiem, bo wchodząc do tego hotelu praktycznie można byłoby z niego nie wychodzić, bo miało się tam rozrywkę, znakomite jedzenie, świetną obsługę, strefę rekreacji, baseny, sauny, kasyno. I tak się działo z tym hotelem. On obsługiwał bardzo duże grupy, takie kongresowe, zresztą pierwsza nazwa, jaką nosił, z jaką wiąże się pierwsza ustawa o wybudowaniu tego hotelu, to jest hotel kongresowy. I takie miał przeznaczenie i taką funkcję pełnił do czasu zamknięcia. Był hotelem przeznaczonym dla bardzo dużych grup, niemal dla 1200 osób. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że mogło w nim być ponad 500 gości, naraz, to śmiało możemy powiedzieć, że jednego gościa obsługiwał jeden pracownik. No to jest coś, na co sobie dzisiejsze hotele nie mogą pozwolić, zwłaszcza, że dzisiejsze hotele są obsługiwane przez firmy outsourcingowe. W związku z tym wszystkie techniczne aspekty, często administracyjne, czasem gastronomia, są realizowane poza hotelem. Tutaj hotel realizował wszystko sam.
4: I ta obsługa była też najwyższej klasy, bardzo staranna selekcja.
3: To było różnie, to znaczy ta załoga, która miała bezpośredni kontakt z gośćmi, to oczywiście byli ludzie wyselekcjonowani, no bo to przede wszystkim recepcjoniści, którzy musieli znać języki, musieli być wykształceni w szkole hotelarskiej i zazwyczaj musieli ją dobrze ukończyć. No chyba, że ktoś miał znajomości. Wiecie Państwo, to jest tak, że ten hotel nie był wolny od wszystkich przywar i patologii okresu, w którym był wybudowany.
4: Nie matura, lecz chęć szczera, tak.
3: Zrobić sobie hotelarza, no prawie tak. Oczywiście wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te nieprawidłowości, które dzisiaj powodowałyby, że łapalibyśmy się za głowę, tam były czymś naturalnym, bo w takiej rzeczywistości żyliśmy. Nie znaczy, że to było dobrze, ale tak po prostu było. Natomiast rzeczywiście te wszystkie służby, które były najbliżej gościa, one musiały być na bardzo wysokim poziomie i zazwyczaj to była recepcja. Wszystkie te służby, które zajmowały się gościem specjalnym, czy ten klub sześciu kontynentów, czy tam klub biznes i też ta obsługa techniczna. Gdy rozmawiałam z pracownikami, mówili, że brygadzistami byli inżynierowie. Oni nie byli hotelarzami, ale to byli też wysokiej klasy specjaliści, bo oni musieli wszystko umieć naprawić w tym hotelu, a w tym hotelu było co naprawiać, bo on był budowany według francuskich technologii, ale z polskimi komponentami i tak trochę po polsku. Więc...
4: I w polskich warunkach schyłkowego PRL-u.
3: Czyli tak, no część lądowała na prywatnej budowie, a część lądowała w hotelu, więc ten hotel trochę nie miał, a trochę miał. I też on był zaprojektowany oczywiście tak, aby były to najwyższe standardy, natomiast był budowany w zupełnie innych warunkach i to powodowało, że to niepatrzenie w przyszłość, takie, no wtedy tak się pracowało, tak się działało, niepatrzenie w przyszłość powodowało, że tak wybudowany hotel sprawiał po prostu ogromną ilość problemów technikom, którzy sobie z tym znakomicie radzili, no ale musieli sobie radzić, więc mieli pełne ręce roboty, naprawdę mieli pełne ręce roboty.
4: Hotel liczył 279 pokoi plus takie specjalne apartamenty dla wyjątkowych gości.
3: To nawet jest tak, że wręcz z apartamentami i to muszę powiedzieć, że z tym ustaleniem tej liczby pokojów to było różnie i zabawnie i tak jest do dzisiaj, bo to jest 280 pokoi minus apartament, czyli 279, ale jak rozmawiałam z jednym z dyrektorów hotelu, to mówi, ale nie, tam było 284 pokoje. A ktoś mówi, nie, tam było mniej. Ale kierowniczka obsługi pięter, czyli ta pani, która kierowała wszystkimi pokojami pokojowymi, mówi, było 280 minus apartament, czyli 279 i koniec, na tej liczbie stoimy. Były apartamenty, tam była taka możliwość czasem otwierania drzwi, łączenia jakiś pokoi, większy apartament. No te dwa apartamenty takie wyjątkowe, czyli apartament królewski, apartament małżeński, tak zwany Romeo i Julia, początkowo z okrągłym łóżkiem. Jest nawet na folderach, później zrezygnowano z tego łóżka.
4: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Mieszkania rosną, bo możemy pozwolić sobie na większy kredyt. W niektórych miastach przybyło nawet kilkadziesiąt metrów kwadratowych powierzchni. O szczegółach Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
5: Śledząc ceny mieszkań, zwłaszcza jeżeli ktoś skupia się na przykład na jednym mieście, no to tak patrząc na te dane miesięczne, można odnieść wrażenie, że ceny mieszkań ulegają znaczącym zmianom. Czasami są to wzrosty, czasami spadki, w zależności od miesiąca, w zależności od miasta, ale jeżeli spojrzymy na cały rynek i tak bardziej długoterminowo, no to okazuje się, że tak naprawdę w ostatnich 24 miesiącach w największych miastach te ceny uległy minimalnym zmianom, a w niektórych przypadkach nawet pojawiły się spadki. Wśród 17 badanych przez nas miast, aż w 10 wzrost w ostatnich dwóch latach nie przekracza 3%, a też w części tych miast obserwujemy właśnie spadek cen. Dla przykładu, w maju 2024 roku mediana ceny ofertowej w Warszawie wynosiła 17 522 zł za metr kwadratowy, a w maju tego roku nadal 17 000, tylko 628 zł. Więc różnica w przeciągu ostatnich 24 miesiącach to jest wzrost o 0,6%. I tak naprawdę nie dotyczy to tylko Warszawy. Warszawa jest oczywiście największym rynkiem, ale kolejne największe rynki to Kraków i Wrocław. W Krakowie zmiana dwuletnia to wzrost o 0,3%, we Wrocławiu 1,1%. Więc nawet na tych największych rynkach widać właśnie taką stabilizację w ostatnich dwóch latach, ale to właśnie nie są jakieś wyjątki, aż w 10 właśnie z 17 badanych miast właśnie ta zmiana dwuletnia to jest wzrost nieprzekraczający 3% albo też spadek. Oczywiście są pewne wyjątki wśród tych 17 badanych przez nas miast. Są też miasta, w których nastąpiły znaczące wzrosty. Najbardziej tutaj wyróżnia się Bydgoszcz, gdzie mamy wzrost o 15% w porównaniu do poziomu sprzed dwóch lat. W Poznaniu wzrost o 9%, w Katowicach również o 9%. Miasta, w których natomiast ceny spadły, to Toruń, spadek o 3%, Częstochowa, spadek o 2% i Białystok również o 2%. Od razu warto dodać, że te ostatnie dwa lata to był jednak okres, kiedy mimo wszystko trochę zmian nastąpiło i jeżeli chodzi o ceny mieszkań, one były stabilne, ale na przykład wynagrodzenia już zauważalnie rosły i właśnie w przeciągu tych dwóch lat przeciętnie te wynagrodzenia wzrosły o około 21%, patrząc na wynagrodzenia netto. Także znacząco spadło oprocentowanie kredytów hipotecznych z poziomu 7,83% do około 6% obecnie, więc te dwa elementy, wzrost wynagrodzeń i niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych przy w miarę stabilnym poziomie cen mieszkań spowodowały, że znacząco poprawiła się dostępność mieszkań, rozumiana jako metraż mieszkania, na który może pozwolić sobie osoba o przeciętnych dochodach, przeciętnych rozumianych jako mediana, wykorzystując mniej więcej w pełni swoją zdolność kredytową, czyli zakładając, że rata może stanowić 40% dochodu. Zanim jednak pokażemy, jakie zmiany nastąpiły w tej dostępności, skupmy się na chwilę na tej sytuacji obecnej, czyli ile teraz, jaką powierzchnię w poszczególnych miastach może kupić single o przeciętnych dochodach i para, no, która zarabia dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia łącznie. Oczywiście w poszczególnych miastach mamy spore różnice, bo co prawda poziom oprocentowania kredytów hipotecznych jest taki sam, ale ceny mieszkań są inne i poziom wynagrodzeń jest inny, więc ta dostępność czasami bardzo znacząco się różni. Jeżeli chodzi o singla, to przy przeciętnym dochodzie największą dostępność mieszkań ten singiel ma w sytuacji, kiedy mieszka w Sosnowcu albo w Częstochowie. Tutaj, jeżeli on korzysta właśnie z kredytu w omawiany wcześniej sposób, to w Sosnowcu 56 metrów kwadratowych i 51 metrów kwadratowych w Częstochowie. Kolej para, czyli mamy parę, która ma dwukrotność, dochód równy dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia. Tutaj w tych miastach mamy odpowiednio 112 metrów kwadratowych i 103 metry kwadratowe. Więc w przypadku pary tutaj już ta dostępność metrażu jest naprawdę, można powiedzieć, imponująca. No ale oczywiście są też miasta, gdzie ta dostępność jest dużo, dużo gorsza. Najgorzej to wygląda w Krakowie i w Warszawie. Singiel o przeciętnych dochodach może kupić 29 metrów kwadratowych zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, bo tu mamy dokładnie takie same wyniki. 29 metrów kwadratowych. W przypadku pary mamy w Krakowie 58 metrów kwadratowych, w Warszawie również 58 metrów kwadratowych. I tak duża różnica, no oczywiście ona może robić wrażenie, ale wynika ona przede wszystkim z tego, że co prawda z jednej strony mamy ceny mieszkań, które znacząco się różnią. Przeciętna cena w Sosnowcu na przykład jest aż o 56% niższa niż w Krakowie. Też są niższe, ale ta różnica nie jest aż tak znacząca, bo dochód w tym przypadku w Sosnowcu jest tylko 15% niższy niż w Krakowie, więc to właśnie zestawienie różnic w poziomie cen i poziomie wynagrodzeń, no powoduje, że jednak ta dostępność właśnie bardzo mocno się różni, dzięki temu, że właśnie dużo niższe są ceny mieszkań, a wynagrodzenia są niższe, ale nie aż tak, ta różnica nie jest aż tak znacząca. I powiedzieliśmy już, jak wygląda sytuacja obecnie, to warto jeszcze sprawdzić, jak właśnie ten wzrost wynagrodzeń i jak te obniżki stóp procentowych zwiększyły tą dostępność powierzchni możliwej do zakupu. Jeżeli chodzi o singla, największy wzrost nastąpił w Częstochowie i w Sosnowcu, wspomnianych już. Na przykład w Częstochowie singiel 2 lata temu mógł sobie pozwolić na 35 metrów kwadratowych, teraz już na 51 metrów kwadratowych. W Sosnowcu wzrost z 40 metrów kwadratowych do 56 metrów kwadratowych. Z kolei najmniejszy wzrost nastąpił w Gdańsku, tylko o 8 metrów kwadratowych, z 22 do 30 metrów kwadratowych. W Warszawie wzrost o 9, 20 do 29 metrów kwadratowych. W przypadku par te wzrosty są już dużo większe. Największy wzrost o 33 metry kwadratowe, z 70 do 103 metrów kwadratowych nastąpił w Częstochowie. Z kolei w Gdańsku mamy wzrost o zaledwie 17 metrów kwadratowych, z 44 do 60 metrów kwadratowych.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
0: Cała prawda. Antyradia.
6: Stare tekstylia i odzież odbierane na telefon. W Sosnowcu ruszyła nowa opcja oddawania niepotrzebnych rzeczy. Wystarczy zadzwonić lub napisać maila, a zewnętrzna firma zabierze je bezpośrednio z domu lub mieszkania. O szczegółach mówi Rafał Łysy z ratusza.
7: Tak, stara, używana, ale nie zniszczona, bo idea tej akcji jest taka, aby te ubrania, buty, tekstylia były ponownie tak naprawdę noszone. Dlatego też zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy z firmą, która bezpłatnie po uprzednim telefonicznym umówieniu się przyjedzie do nas i odbierze te ubrania, tekstylia, buty, ubierze bezpośrednio z mieszkania, jeśli mieszkamy w bloku, albo z domu jednorodzinnego. Pod warunkiem, że te wszystkie materiały będą zgromadzone w worku, który przygotowała ta firma. A te worki można odebrać w dwóch miejscach. Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym, to odbieramy w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w Wydziale Gospodarki Ekologii albo na wysypisku odpadów. Jeśli mieszkamy w bloku, to tu liczymy na to, że troszeczkę ta droga się skróci i spółdzielnie mieszkaniowe, do których właśnie rozsyłamy takie propozycje, odbiorą w imieniu swoich mieszkańców te worki i w miarę możliwości będą te worki dystrybuowane do tych mieszkańców. To podstawa, musi być koniecznie w tym worku, to wszystko spakowane, dzwonimy na ten specjalny numer telefonu lub piszemy maila, umawiamy się na konkretny dzień i te rzeczy są bezpłatnie odbierane.
6: Czyli to muszą być rzeczy, które jeszcze nadają się do użytku.
7: Zgadza się, jestem przekonany, że wiele takich ubrań w domu mamy. Przyszło lato, więc część z nas pewnie zrzuciła trochę kilogramów i może te większe ubrania nie są im już do niczego potrzebne, a ktoś z nich chętnie skorzysta. Może nasze dzieci wyrosły z ubranek dziecięcych, to również takie ubranka dziecięce tutaj możemy do tego worka spakować i przekazać. No taka jest idea, aby ponownie te rzeczy były wykorzystane.
6: A czy wiadomo, co potem będzie się działo z tymi rzeczami? Czy one zyskają jakieś drugie życie?
7: No jeśli na przykład koszulka jest w dobrym stanie, to najprawdopodobniej ktoś ją będzie jeszcze nosił. Niekoniecznie w Polsce, ale to nie jest wymóg, ale będzie jeszcze użytkowana. Można powiedzieć, że to taki swoisty second hand, który jest u nas bardzo popularny, gdzie przecież często chodzimy i kupujemy naprawdę bardzo fajne rzeczy, fajne ciuchy, również i markowych firm i chciałbym, żeby tutaj było podobnie, a przy tym wszystkim, co się w ostatnim czasie działo, czyli zmianach, które sprawiły, że nie możemy tych tekstyliów wrzucić do worka na śmieci zmieszane, tylko musimy to specjalnie wrzucić do przygotowanych miejsc. W Sosnowcu nie ma z tym problemu, bo mamy jeszcze kontenery, kilkaset kontenerów na terenie całego miasta i tam możemy wrzucić te tekstylia, które są już zniszczone i też najpewniej będą ponownie wykorzystane tylko do innych celów, a te lepsze ubrania to lepiej do tych worków spakować, do tych specjalnych worków spakować i bezpłatnie oddać.
6: Czyli to trochę tak zamiast tych pojemników Caritasu, do których można było oddać takie w miarę dobre ubrania.
7: Ja bym powiedział, że to jest uzupełnienie. Niech każdy z nas sobie wybierze tą formę przekazania ubrań, tekstyliów, butów, jaka mu najlepiej pasuje. Jeśli jeśli chciałby to zostawić w pojemniku Caritasu, nic nie stoi na przeszkodzie. Cały czas te pojemniki będą dostępne.
6: A skąd pomysł, żeby właśnie taki odbiór na telefon wprowadzić? Czy były głosy ze strony mieszkańców?
7: Tak, mieliśmy takie informacje ze strony mieszkańców, abyśmy znaleźli ułatwienie, czyli właśnie taką szansę, abyśmy bez wychodzenia praktycznie z domu mogli się tych ubrań pozbyć. Dawniej to się wrzucało do kosza na zmieszane odpady. Osoby, które mieszkały w domach jednorodzinnych, często uczestniczyły w takich akcjach, które na przykład Caritas organizował, czyli jednego dnia pojawiał się przed bramą worek z liścikiem, że hej, jutro będziemy odbierać tekstylia, jeśli chciałbyś się czegoś pozbyć, wrzuć do tego worka, my to odbierzemy, no i to też się spisywało, ale no, to jest zwyczajnie ułatwienie, które mieszkańców nic nie kosztuje, gminę też nic nie kosztuje, więc dlaczego z tego nie skorzystać?
6: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Antyradio.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie ustyranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie ustyranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Black Sabbath. The Hives.

0: magazyn Antyradia.
1: Ojciec coraz starszy i coraz bardziej zaangażowany. GUS przyjrzał się temu, jaki jest współczesny tata. O szczegółach Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Mężczyźni coraz później zostają ojcami, podobnie jak kobiety matkami. Ma to zapewne związek z tym, że mężczyźni i kobiety coraz później zawierają małżeństwa, a przecież wciąż zdecydowana większość dzieci rodzi się w małżeństwach. Faktem jest też jednak, że to zjawisko późniejszego ojcostwa dotyczy też związków nieformalnych. W rezultacie mężczyzna, który w 2025 roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. Dla porównania w 2010 roku miał niespełna 31 lat. Na dodatek mężczyzna dziś rzadziej zostaje ojcem. W ostatnich latach liczba urodzeń mocno spadała, o ile w 2010 roku było ich, a był to dobry rok pod tym względem, ponad 400 tysięcy, o tyle w zeszłym roku tylko 238 tysięcy. Na dziecko najliczniej decydują się mężczyźni w wieku między 30 a 34 lata. W 2010 roku dominowały dwie grupy wiekowe, 30-34 lata i 25-29 lat. W tej chwili dominuje już tylko jedna, ta starsza. Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat, kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach. Nieco starsi, liczący od 20 do 24 lat, też zdecydowanie rzadziej zostają ojcami. W 2010 roku mężczyzn w tym wieku, którzy cieszyli się narodzinami dziecka, było ponad 41 tysięcy, a w ubiegłym roku niespełna 9 tysięcy. Ojcowie, którzy jak wszyscy mężczyźni generalnie wciąż więcej czasu niż kobiety przeznaczają na aktywność zawodową, a mniej na tę związaną z domem, zmieniają się i coraz chętniej poświęcają uwagę swoim pociechom. Przeciętnie zajmują się nimi około 2 godzin dziennie. Zdecydowana większość ojców aktywnie też wspiera mamy w opiece nad dziećmi. Ważna zmiana, jakiej jesteśmy też świadkami, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku dekad, w przypadku rozwodu, w zdecydowanej większości przypadków, opieka nad dziećmi przyznawana jest obojgu rodzicom, a nie tylko mamie. Tu doszło do prawdziwej rewolucji, która też potwierdza, że troska o relacje ojca z dziećmi zyskała mocno na znaczeniu i ma konkretny wymiar.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z GUS-u.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Flota MPK w Krakowie powiększyła się o 15 nowych autobusów elektrycznych. To pojazdy niskopodłogowe, zeroemisyjne i dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ale nie tylko. Zaprojektowano je też z myślą o komforcie pracy kierowców.
3: Stanisław Krasik, pełniący obowiązki prezydenta miasta. Przegubowce, elektryki z wszystkimi możliwymi, po krakowsku mówiąc, bajerami. Na pewno komfortowe warunki pracy dla kierowczyń, kierowców. 40 parę miejsc dostępnych bez barier dla, no myślę, pań z wózkami, ludzi na wózkach. 129 miejsc do tak powiem, komfortowego podróżowania. I myślę, że no jak słyszałem, akumulatory mają pozwolić przejeździć im całą zmianę. Też mają dwa sposoby ładowania, takie jak samochody elektryki i pantografy, które tu nad nami są. To jest szybkie ładowanie. Ponieważ mamy dobrą, wynegocjowaną cenę energii elektrycznej, więc ten transport jest tańszy, a to, że nie musimy amortyzować tego zakupu, no to w ogóle, powiedziałbym, jest to już sytuacja bliska wymarzonej.
4: No to jedziemy. Jak pan ocenia komfort?
5: Komfort jest bardzo dobry. Tutaj w związku z tym, że to jest pojazd elektryczny, nie emituje dużego hałasu, także jedziemy cichutko, praktycznie niesłyszalnie, w klimatyzowanej przestrzeni, komfortowo.
4: No właśnie, bo żar się sączy z nieba, ale jest przyjemnie w środku, można się schłodzić.
5: Tak, różnica temperatur jest wyczuwalna od razu po wejściu do autobusu, jest komfortowo w pojeździe schłodzony.
4: No i te piękne tapicerki, jest tak czyściutko, pięknie.
5: No, jest autobus nowy, zobaczymy jak będzie z utrzymaniem tego materiału, ale mamy doświadczenie, więc myślę, że nie będzie z tym większych problemów.
4: Jak krakowianie chcą, to potrafią zadbać o czystość.
5: Tak, jak chcą, to potrafią zadbać o czystość.
4: Jak panią się jedzie?
6: Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że jest tyle dużo nowych autobusów w Krakowie, bo akurat korzystam z komunikacji miejskiej dosyć często.
4: No i można poplotkować, bo teraz jest cicho.
6: Komfortowo z klimatyzacją, nie?
4: To wysiadamy czy zostajemy?
5: Wysiadamy, oczywiście, że wysiadamy.
7: Jakub Zakrzewski, Solaris Bus & Coach S.A., dyrektor After Sales Solaris Polska.
4: Co wyróżnia te pojazdy?
7: To pojazdy najnowszej generacji, obecnie dostępnej, produkowanej przez naszą organizację. Wyróżnia je przede wszystkim doskonały zasięg zapewniany przez baterie typu High Energy. Autobusy są wyposażone w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, w tym już dzisiaj standard europejski, tak zwany GSR2, który między innymi zawiera w sobie kilka systemów asystenckich wspomagających kierowcę, dzięki czemu autobus zwraca uwagę na przeszkody, informuje kierowcę o przeszkodach na drodze, o tym, co się dzieje z boku autobusu, więc jest takim dodatkowym, bardzo istotnym systemem bezpieczeństwa. Oczywiście autobusy wyposażone w najnowsze systemy klimatyzacyjne. Dla pasażerów dostępne gniazda USB, około 43 miejsca siedzące, niemal 130 miejsc dostępnych w autobusie, z czego spora ilość miejsc dostępnych z niskiej podłogi, czyli te najbardziej komfortowe.
4: Panie prezydencie, co w takim razie życzyłby pan kierowcom z tej okazji otrzymania 15 nowych niskoemisyjnych autobusów?
3: Po pierwsze, żeby uwierzyli, przekonali się, że zatrudnili się w dobrej firmie. Po drugie, żeby rzeczywiście inni użytkownicy ruchu szanowali te pojazdy i raczej je omijali, a nie szli na stłuczki. Po trzecie, żeby pasażerowie nie psioczyli, nie narzekali, nie byli niegrzeczni. No i wreszcie po czwarte, żeby oni sami pamiętali o tym, że jak widzą niewidomą osobę, czy widzą kogoś na wózku, to żeby pamiętali, że trzeba wyjść, wysunąć ewentualnie podjazd, czy też po prostu zatrzymać się tak w tym miejscu, gdzie ktoś z białą raską stoi, żeby wiedział, którędy ma wejść. Bo to są rzeczy, które tak naprawdę albo budują dobry wizerunek firmy, albo kładą się cieniem na nim.
4: I szerokiej drogi.
3: I szerokie, i drogie, to już powiedziała pani redaktor. Ja się pod tym podpisuję.
7: Rafał Świerczyński, prezes MPK w Krakowie.
4: Ile na ten moment w takim razie MPK krakowskie ma niskoemisyjnych autobusów?
7: Przy tej dostawie 15 sztuk łącznie mamy 158 sztuk. Docelowo za tydzień chcemy odebrać 10 autobusów wodorowych. Również uczestniczymy w projekcie konkursie o 20 autobusów przegubowych, kolejnych.
4: Na jakie linie wyjadą te autobusy, te dzisiaj dostarczone?
7: Na dzień dzisiejszy planowane, dzisiaj po zakończeniu tego czystości, linia 144, 169, 179 i 194. Na chwilę obecną struktura pojazdów jest około 650 pojazdów, z tego 160 można powiedzieć, że będą autobusy zeroemisyjne, plus te wodory, o których powiedziałem. Ten udział będzie cały czas rósł, podejrzewam, że gdzieś w granicach około 30% docelowo. Wszystkie dotychczas kupowane były z dofinansowaniem 80, 90 do 100%, a na chwilę obecną, przynajmniej to jest moje zdanie, nie powinniśmy dążyć do 100% loty zeroemisyjnej z bardzo prostej przyczyny. Nasz podmiot MPK jest podmiotem ochrony ludności oraz jest zmilitaryzowany, czyli musimy posiadać w swoich strukturach również pojazdy napędzane olejem napędowym, bo to służy bezpieczeństwu naszym mieszkańcom i miastu.
4: A ta przyjemność dzisiejsza ile nas kosztowała?
7: Ta przyjemność dzisiejsza to jest 50 milionów prawie złotych. Prawie cała kwota, 99% jest dofinansowania, więc można powiedzieć, że miasto Kraków nie wydało na te autobusy nic. Jest to dla nas pojazd bardzo ekonomiczny z uwagi na dofinansowanie, więc tego typu zakupy będziemy starać się realizować przez następne lata, jeżeli tylko będą projekty uruchamiane.
4: Czyli na ten moment ile mamy właśnie tych autobusów starszej generacji, właśnie tych już spełniających wymogi właśnie ekologiczne i bezpieczeństwa?
7: No to licząc, 390 będą to autobusy, które są Euro 6 i V, czyli normy, które nie wszystkie nawet miasta europejskie stolice posiadają. Też je zaliczamy do ekologicznych, bo to są autobusy, których redukcja zanieczyszczeń sięga 95% i wyżej procent, a i pozostałe 158 to są autobusy elektryczne, a za tydzień jeszcze te 10 autobusów wodorowych.
8: Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe autobusy, to one są wyposażone w wiele udogodnień, które poprawiają nie tylko komfort, ale też przede wszystkim bezpieczeństwo. Są wyposażone m.in. w czujniki wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika, są wyposażone w różnego rodzaju też systemy, które nadzorują pracę kierowcy. Tam jest taki system Mobile Eye, który pomaga kierowcy wykrywać sytuacje, kiedy może dojść do kolizji. Jeżeli na przykład w sposób niezauważony kierowca zmieni pas ruchu, to także będzie ostrzegany. Jest też bardzo rozbudowany system wizyjny, system monitoringu. Ten system obejmuje nagrywanie tego, co dzieje się w przestrzeni pasażerskiej autobusu, także w kabinie kierowcy, a także to, co dzieje się wokół autobusu.
4: Jeszcze tutaj jest jakiś specjalny system dotyczący gaszenia pożaru.
8: Tak, to jest taki system, który jest zamontowany w autobusach elektrycznych. On jest specjalnie też tam montowany po to, żeby jak najszybciej wykryć zagrożenie pożaru. No i jeżeli do niego dojdzie, to żeby ten pożar był automatycznie gaszony.
9: Marek Sikora, kierowca zajezdni Wola Duchacka.
4: Jak pan ocenia komfort jazdy nową bryką?

0: to po prostu daje nam sygnalizację, że po prostu jest przekroczenie prędkości.
1: A jak fotel? Bo fotel wygląda na bardzo komfortowy.
0: No powiem szczerze, po 10 godzinach człowiek wychodzi i wyprostuje się bez problemu.
1: A jak długo pan pracuje w MPK w Krakowie?
0: 21,5 roku.
1: To jak pan ocenia te zmiany? No bo to jednak no w międzyczasie wiadomo, że wiele rzeczy się zmieniło, też flota się zmieniała sukcesywnie. Jak pan ocenia na przykład jazdę w stosunku do swojego pierwszego autobusu, którym pan jechał?
0: Zaczynałem jeździć karusem przegubowym. No to było wyzwanie wtedy, pamiętam, jako młody kierowca. Ale te autobusy miały taką duszę. Bo teraz to już jest, można powiedzieć, XXI wiek, to tutaj już nie ma porównania z tamtymi. No, siedzi się jak w kabinie samolotu. Cała pełna elektronika, więc no jest skok nieprawdopodobny.
1: Ale kabina jest dość spora.
0: No, mamy trochę rzeczy, także mamy w plecaku różne rzeczy do ewentualnie przemycia szyb, prawda, wodę, różne napoje. No i musi być miejsce też ewentualnie dla bezpiecznego wyjścia i ewakuacji, czy po prostu pomocy pasażerom. Jeżeli widzimy pasażera na wózku, no musimy wysiąść, prawda, otworzyć klapę wjazdową. Pomóc, jeżeli to najczęściej są wózki elektryczne, to wtedy pasażerowie sami wjeżdżają, bo tam nie ma możliwości. Jeżeli nie jest wózek elektryczny, to pomagamy zająć miejsce w pojeździe. No trzeba stanąć dobrze przy krawężniku, opuścić klapę i po prostu pomóc.
1: A jeśli rozmawiamy już o takich kulisach zawodu, to jak wygląda przygotowanie samego pojazdu na dzień jazdy?
0: No, tak jak my, załóżmy, mamy tam wyjazd o godzinie, załóżmy, 3 nocy. Musimy być 20 minut wcześniej na zajezdni, odbieramy dokumenty, jesteśmy badani na trzeźwość, także nikt tu nie wyjeżdża nieskontrolowany na trzeźwość. No i później dostajemy kompaturkę z numerem autobusu, o którym wcześniej wiemy, gdyż mamy system informacyjny, który nam pokazuje, jakim autobusem będziemy jeździć. Znajdujemy go na placu, no i teraz musimy go uruchomić, sprawdzić światła, tablice z numerami. No zrobić taki obchód, że powiem, checklistę sprawdzić, jak to się mówi. No i w momencie, jak mamy wszystko sprawne, wszystko jest gotowe do jazdy, wypełniamy kartę drogową.
1: Jest światło zielone do jazdy.
0: I jest światło zielone do jazdy i kierunek, pierwsza końcówka i jedziemy.
1: A jak długo takie autobusy się ładują?
0: Znaczy od zera na szybkiej ładowarce, no to 2 godziny się będą ładować. Ale tak jak na przykład na mieście mamy doładowanie, no to 20-30 minut doładowujemy go. Te najnowsze szczególnie.
1: A na jakich trasach pan najbardziej lubi jeździć?
0: Powiem szczerze...
1: Ma pan swoje ulubione po tylu latach?
0: W lecie lubię jeździć po aglomeracji, no bo ładne widoki i świeże powietrze. Nie stoi człowiek w korku. W zimie natomiast lepsze jest miasto, no bo niestety jak wyjeżdżamy nieraz o 3 w nocy na podkrakowskie wsie, no nie zawsze droga jest idealnie utrzymana, śnieg jak pada, to jest ślisko. No i to dodatkowy stres, no bo odpowiedzialność jest duża.
1: Życzę panu dobrej jazdy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia na linii.
2: Rozmawiała Ola Wasilewska.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
2: Przez najbliższe 2 miesiące komunikacja miejska w Warszawie będzie kursować według zmienionych rozkładów jazdy. Na ulice i torowiska wyjadą też wakacyjne składy zabytkowych pojazdów. O szczegółach w rozmowie z Tomaszem Kunertem z Zarządu Transportu Miejskiego Piotr Lędzion.
4: Już za kilka dni wakacje, a to oznacza zdecydowanie mniejszy ruch w warszawskim transporcie publicznym. Przede wszystkim zmiany dotkną linii autobusowych.
5: Autobusy przede wszystkim nie wykonują podjazdów pod szkoły. Część linii autobusowych ma właśnie specjalne sięgacze pod placówki oświatowe. Tych podjazdów nie będzie, no z oczywistych powodów. Także nie będzie kursów realizowanych przez niektóre linie autobusowe tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej. To są także dodatkowe kursy w godzinach, kiedy mamy najwięcej pasażerów dojeżdżających właśnie na uczelnię czy do szkoły. Ponadto na części sieci autobusowej zmienimy częstotliwość tak, aby ją dostosować do zainteresowania pasażerów.
4: Zdecydowanie mniejsze zmiany dotkną transport szynowy. Tutaj chodzi głównie o częstotliwość.
5: Tramwaje w Warszawie mają 2 zasadnicze częstotliwości kursowania. To jest sieć bardzo ściśle ze sobą powiązana, nie tak jak autobusy, które mogą mieć różne częstotliwości. Dlatego też tutaj wprowadzamy 2 zmiany. Część linii, tych, które kursują najczęściej w wakacje, będą jeździły co 5 minut. Poza okresem wakacji

0: To jest co 4 minuty, więc ta zmiana jest niewielka. I drugi rodzaj linii to linie, które będą jeździły co 10 minut w godzinach szczytu. Poza szczytem tramwaje będą co 7,5 minuty lub co 15. Metro także nieco rzadziej. W szczycie, czyli rano i po południu, pociągi na M1 będą jeździły co 2 minuty i 50 sekund, na M2 co 3 minuty i 30 sekund.
1: A jak bardzo zmniejsza się obłożenie WTP w czasie wakacji?
0: No tutaj to oczywiście zależy od konkretnych linii, konkretnych obszarów miasta. Tak średnio jest to około 20-30% pasażerów mniej niż w taki zwykły poprzedni dzień.
1: Wakacje to także czas, gdy miłośnicy komunikacji mogą wybrać się w podróż niekoniecznie do pracy czy szkoły, ale korzystając ze specjalnych linii zabytkowych i linii wakacyjnych.
0: Warszawskie linie turystyczne to jest oferta transportu w Warszawie nie tylko dla turystów, ale również dla warszawiaków, którzy chcą poznać Warszawę nieco z innej strony albo po prostu cofnąć się w czasie. Linie specjalne, wakacyjne, turystyczne obsługiwane są zabytkowym taborem. Są to linie i autobusowa, i tramwajowe, tak więc można przejechać się starym tramwajem, starym autobusem, starym w sensie oczywiście, że już nieużytkowane normalnie liniowo, bo te pojazdy są w bardzo różnym wieku. Tramwaje warszawskie swoją kolekcję zabytkowych pojazdów gromadzą już od dłuższego czasu. Linia T to jest właśnie ta linia, która będzie obsługiwana najstarszymi pojazdami z kolekcji tramwajów. Tutaj będziemy mogli spotkać pojazdy z lat 40. i 50. XX wieku. Tramwaje linii T będą kursowały w soboty, niedzielę i święta przez cały okres wakacji. Tramwaje ruszają z placu Narutowicza na Ochocie i wracają na plac Narutowicza, ale po drodze przejeżdżają przez centrum, jadą na Pragę. Druga linia specjalna to 36 i tutaj z kolei nieco młodsze zabytkowe tramwaje, takie z lat 60. i 70. Trasa prowadzi z placu Narutowicza do metra Marymont. Także można przejechać się starszym autobusem. Tutaj taboru zabytkowego autobusowego jest dosyć sporo, więc można napotkać Jelcza Ogórka, można napotkać Berlieta, ale też jednego z pierwszych niskopodłogowych autobusów w Warszawie, czyli Neoplana. Rozkład jazdy można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zarówno w linii T i 36, jak w setce autobusowej obowiązują normalne bilety warszawskiego transportu publicznego.
2: Zmiany dotkną także krakowskie przedmieście. W weekendy zamieni się w deptak.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Magda Mleczko, zapraszam. Baseball staje się w Polsce coraz bardziej popularny, tak, tak, moi drodzy. I jeśli chcielibyście zainteresować tym sportem swoje dziecko albo sami zacząć grać w baseball, to nie ma co zwlekać, bo tak sobie myślę, że wakacje to jest idealna pora na rozpoczęcie treningów, bo tego czasu mamy wolnego trochę więcej. I jeśli chcielibyście właśnie zagrać, to proponuję dołączyć do klubu Rawa Katowice Baseball and Softball. Tym klubem zarządza, co ciekawe, kobieta. Mój gość, dzień dobry, witam
5: dzień
4: serdecznie,
5: dobry.
4: Agnieszka Jarek-Małmyszko. Jest też pani wiceprezesem w Polskim Związku Baseballu i Softballu. Czy pani sama gra?
5: Nie.
4: To skąd ta miłość do baseballu?
5: Szukałam kiedyś dla mojego dziecka miejsca, gdzie mogłoby zacząć trenować. Moją córkę i córka moja trenowała przez 8 lat, teraz już oczywiście nie trenuje. Natomiast no, mnie to tak bardzo wciągnęło, że zostałam i zostałam jeszcze wciągnięta w struktury związkowe, bo wydaje mi się, że idzie mi to dobrze i staram się wypromować, bo ja się zajmuję w Polskim Związku Softballem stricte.
4: Czym się różni baseball od softballu?
5: W Polsce, bo na zachodzie to bywa inaczej, natomiast w Polsce w baseball grają przede wszystkim mężczyźni, w softball grają dziewczyny, w baseball jest taka mała, biała piłka, w softballu jest ta piłka troszeczkę większa, baseball gra na troszkę większym boisku, softball gra na mniejszym i inny jest narzut, czyli w baseballu jest narzut od góry, a w softballu jest narzut od dołu.
4: To a na jakim
5: miotacza.
4: Wy gracie boisku w Katowicach?
5: Mamy dwa, jedno w drugim tak zwane.
4: Co to znaczy jedno w drugim?
5: No, że mamy po prostu jakby dwa boiska w jednym. Tak to planowo jest zrobione, czyli po prostu jak gramy na dużym boisku baseballowym.
4: To linie są dalej.
5: Tak, to znaczy to po prostu są a softballowe jest z drugiej strony i wtedy rozkładamy taki płotek ograniczający i ponieważ no, w Katowice mają miejsca tyle, ile mają. W związku z tym nie było tam miejsca na dwa boiska, więc wymyśliliśmy taki dwa w jednym.
4: Ten klub Rawa znajduje się przy ulicy Asnyka.
5: Asnyka 27 w kompleksie sportowym Mosia.
4: W Katowicach.
5: Tak.
4: Czy gra w baseball jest tak łatwa, jak może to wyglądać podczas oglądania amerykańskich filmów?
5: Nie jest trudna, moim zdaniem, natomiast no, ja może mam trochę wypatrzone podejście do tego wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że nie jest trudna. Po prostu to są takie rzeczy, które trzeba załapać, czyli jest tam trochę fizyki, bo nieważne, trzeba uderzyć w tą piłkę, ale trzeba uderzyć tak, żeby ona poleciała w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie w to miejsce, gdzie chce piłka.
4: Aha. Więc... Ile trzeba trenować, żeby dobrze uderzyć?
5: Wszystko zależy od umiejętności, wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje, ale tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć. No i tu wydaje mi się, że na przykład taki zawodnik, który nam się wydaje kompletnie do kitu, potem się okazuje być jednym z lepszych, więc nie ma tu reguły.
4: A te ubranka takie dość spore nie przeszkadzają w grze?
5: Ale to w futbolu amerykańskim. My nie mamy normalne koszulki.
4: Czyli tutaj rozumiem, że skoro macie normalne koszulki, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo kontuzji.
5: No, się można dostać oczywiście, natomiast moi zawodnicy zawsze mówią, że za klub nie boli, więc... Okay. No tak to po prostu bywa, natomiast no, dziewczyny grają w ochraniaczach na twarz z tego względu, że gdyby jakaś piłka jej trafiła, no to żeby nie było jakichś większych szkód, no chłopcy nie chcą, więc nie grają, nie ma obowiązku takiego. Natomiast no, nie jest to jakoś taki bardzo inwazyjny sport, patrząc na inne sporty, aczkolwiek nie powiem,
4: skoro
5: że nie jest w ogóle
4: maluchy
5: inwazyjny.
4: Mogą się uczyć, to chyba faktycznie nie jest inwazyjny aż tak.
5: Nie jest tak inwazyjny, jakby się mogło wydawać.
4: To od jakiego wieku możemy dziecko przeprowadzić na takie zajęcia do waszego klubu w Katowicach?
5: U nas mniej więcej od 9 roku życia. Kiedyś mieliśmy te sekcje takie maluszków zupełnych, natomiast no, było bardzo mało tych dzieciaków, które chciały u nas grać wtedy i doszliśmy do wniosku, że zaczynamy powiedzmy tak 9-10 lat. Ale jeżeli będzie na przykład, bo nabory prowadzimy cały czas, jeżeli tych dzieci będzie więcej, to otworzymy taką sekcję.
4: A więcej jest dziewczyn czy chłopaków?
5: U nas chyba jednak jest więcej, o dziwo, dziewczyn.
4: No skoro na czele stoi też kobieta, to może to je przyciąga też
5: nie,
4: trochę.
5: Ja wiem, no inaczej, no po prostu jakoś tak staramy się bardziej, rozwijamy obydwie dyscypliny, bo tak naprawdę sekcji baseballowych mamy troszeczkę więcej niż sekcji softballowych u nas w Rawie. Natomiast, no tak jak mówię, mamy też w ogóle sekcję taką, sekcję slow pitcha. To jest sekcja, którą zapoczątkowali rodzice, którzy siedzieli po prostu sobie na trybunach i nie mieli co ze sobą zrobić. I ci zawodnicy, którzy już nie weszli na przykład do tej naszej sekcji seniorskiej, bo byli po prostu słabsi, nie grali już na meczach, otworzyliśmy taką sekcję slow pitcha. No i teraz ta sekcja sobie fajnie radzi, gra w ogólnopolskich rozgrywkach.
4: Pani tu rzuca takimi nazwami, że ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Sekcja slow pitcha, slow pitcha, zawody u jakieś tam U15, U40, U5. Co to znaczy wszystko?
5: Wszystkie zawody są rozgrywane tak jak w tak naprawdę wszystkich innych dyscyplinach w kategoriach różnych wiekowych, czyli mamy te najmłodsze dzieciaki, czyli U8, w softballu, bo w softballu jest troszeczkę to inaczej, czyli mamy te U8, potem mamy U12, U15, U18, U22 i seniorów.
4: Czyli U80 na przykład?
5: Nie, ja myślę, że jeżeli no nie ma po prostu jakichś tam ograniczeń wiekowych, jeżeli ktoś jest dobry, natomiast no nie ukrywajmy, że ta sekcja seniorska jest dość mocną sekcją, bo my gramy w pierwszej dywizji, gramy też w czeskiej lidze Wychod, przynajmniej nasz klub i na 4 mecze mamy 3 wygrane, więc i Czesi do nas przyjeżdżają, o dziwo, gdzie wcześniej to było po prostu kompletnie nierealne, czego my się bardzo cieszymy, że Czesi zaczynają grać w Polsce.
4: Jakimi jeszcze osiągnięciami możecie się pochwalić?
5: No w tym roku wprowadzamy w ogóle razem z Ministerstwem Sportu coś takiego, żeby bardziej przyciągnąć te dzieciaki. Tak naprawdę o dzieci chodzi tu przede wszystkim. To jest tak zwany Baseball 5. Nie potrzebujemy do tego rękawic. Jest taka malutka piłka i można w tym grać tak naprawdę dokładnie wszędzie. W ubiegłym roku mieliśmy tu razem z miastem Katowice, z Wydziałem Sportu. Wprowadzaliśmy to do szkół. Mieliśmy tam takie zajęcia pokazowe, które tam skończyły się turniejem wspólnym. Teraz, no, ponieważ mamy trener naszej kadry narodowej jest z Katowic, tego akurat tej odmiany baseballu. No my jako Katowice zdobyliśmy w tym roku po raz pierwszy Mistrzostwo Polski w kategorii U18, czyli tej juniorskiej. Mistrzostwo odbyły się w Katowicach. No to były pierwsze Mistrzostwa Polski, więc tak naprawdę chyba ten tytuł zostanie już na wieki przypisany do Katowic, z czego ja się na przykład bardzo cieszę.
4: To pucharów na półkach jest dużo.
5: Bardzo. To się po prostu już nie mieści.
4: Powiedziała pani, że macie dwa boiska, chociaż tak naprawdę dwa w jednym. To jest boisko odkryte. A co kiedy pada deszcz?
5: No to jak kiedy pada deszcz, no to zajęcia są na tak naprawdę odwoływane, no bo tu nie ma możliwości, a w zimie trenujemy w katowickich szkołach, tylko wtedy są inne piłki, bo to są bardziej miękkie piłki, bo tymi takimi twardymi piłkami w szkołach nie da rady grać, no bo byśmy za dużo szkody poczynili.
4: Czyli tak jak powiedziałam na początku, że wakacje i lato to jest najbardziej idealny czas na to, żeby zacząć tą zabawę,
5: żeby
4: tą naukę.
5: Żeby pokochać po prostu ten sport.
4: Gry w baseball. Dużo młodzieży na Śląsku i w Katowicach garnie się do tego sportu?
5: Powiem szczerze tak, że Katowice baseballem i Katowice, cały Śląsk baseballem i softballem stoi, bo mamy drużynę z Rybnika, Silesia Rybnik, mamy Gepardy Żory w Żorach i my jesteśmy Rawa Katowice, więc tak naprawdę jesteśmy najbardziej pod tym względem, nie wiem, jakby to powiedzieć, zbejsbolizowanym środowiskiem w Polsce. Staramy się jak najbardziej, staramy się, żeby to po prostu jak gdyby bardziej wypromować. Jesteśmy sportem niszowym i ten sport jest mocno niedofinansowany i te wszystkie rzeczy, które my robimy, to robimy po prostu własnym stupnem, bo ja na przykład na tym sporcie nie zarabiam w żaden sposób, bo robię to tylko i wyłącznie czy w Rawie Katowice, czy w Polskim Związku Baseballu i Softballu, to są moje praca jako wolontariusza, tak jak cały zarząd i w jednym i w drugim klubie. Aha. Więc musimy to kochać, żeby to robić, bo inaczej to nie miałoby sensu.
4: Jakie są cele przed wami?
5: No teraz mamy Mistrzostwa Polski U18. Tak naprawdę nasza drużyna seniorska w Rawie dostała się. No jeszcze ma do rozegrania trochę meczy, ale jesteśmy przynajmniej mamy nadzieję wejść do playoffów. Znaczy mamy nadzieję, na pewno już jesteśmy w tym playoffach, tylko teraz, które będziemy mieć miejsce. Będziemy też grać cały czas w tej lidze czeskiej. Kiedyś było tak, że nasze dzieciaki jeździły bardzo dużo do Czech i tam graliśmy, ponieważ no, u nas tym boiskiem było kiepsko, w ogóle go nie było, bo dopiero go mamy od 4 lat. I przed pandemią graliśmy w lidze czesko-morawskiej i teraz widzimy, że te dzieciaki, które wcześniej grały w tej lidze czeskiej, bo nie ukrywajmy, w Czechach ten sport jest po prostu parasport narodowy, bo on jest tam transmitowany na wszystkich kanałach, jeżeli są jakieś mistrzostwa Europy, czy gdzieś. Czesi są w ogóle bardzo dobrzy i w baseballu, i w softballu. W związku z powyższym, no jak się uczyć to od najlepszych?
4: I gra się na trawie.
5: Na trawie i na moczce. Wszystko zależy od tego, jakie jest boisko. Teraz, jak byliśmy na Mistrzostwach Europy, ja byłam z kadrą narodową w Pampelunie, no to tam było takie boisko mieszane, czyli było boisko sztuczne z trawą. Taki konglomerat. Bardzo fajnie się na tym grało.
4: Czy to jest drogi sport?
5: Ciężko powiedzieć, bo to wszystko zależy na jakim etapie ktoś sobie coś kupi. My w klubie mamy wszystko na wyposażeniu, więc przychodząc do nas tak naprawdę nie trzeba mieć niczego. Natomiast rękawica baseballowa, no to jest w granicach tam 500 do 1000 zł. Kij, powiedzmy, można kupić za 300, ale można kupić też za 3000 kompozyt, więc.
4: A jakie są predyspozycje do tego sportu?
5: Tak naprawdę nie ma jakichś takich specjalnych predyspozycji. Najlepsze to jest tak, jeżeli ktoś jest tak w miarę szybki, bo to trzeba po tych bazach jednak biec w miarę szybko, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś miota i to też jest tacy bardziej dobrze zbudowani zawodnicy, nawet tak naprawdę z lekką, że tak powiem, brzydko nadwagą też bardzo dobrze się sprawdzają, bo są po prostu silni, więc nie ma tam znaczenia tak naprawdę. Każdy znajdzie swoje miejsce na boisku.
4: Zapraszamy Was, moi drodzy, klub Rawa Katowice Baseball and Softball. Czeka na Was, jeśli macie ochotę rozpocząć przygodę z baseballem amerykańskim, to po prostu przyjdźcie, wejdźcie na stronę, tam znajdziecie wszystkie informacje boiska i ten klub znajduje się w Katowicach przy ulicy Asnyka.
5: Asnyka 27, a na stronie tam do każdej sekcji jest numer do trenera, więc zawsze można zadzwonić, tam jest też mój numer dostępny, więc można też do mnie zadzwonić, ja pokieruję.
4: Moim gościem była Agnieszka Jarek Małmyszko, prezes tego klubu, kobieta, która twardą ręką zarządza.
5: Jedyny kobieta wszystkim. Prezes w Polsce w klubie baseballowym, to też warto zaznaczyć.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni przynajmniej w niedzielę nad ranem. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy roka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon. Mysłowic.

0: The Offspring. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Upał przetacza się przez całą Polskę i to nie jest koniec. Miasta próbują pomóc mieszkańcom jakoś to przetrwać. W Warszawie na przykład dostępna jest mapa, na której można znaleźć miejsca, w których można się trochę schłodzić. Katowice rozstawiły już kurtyny wodne. Ruszają tam też kąpieliska.
2: Katowice są gotowe na skwar, który leje się z nieba. W mieście ustawiono kurtyny wodne. O szczegółach mówi Michał Mendala z ratusza.
3: I już w przestrzeni Katowic można znaleźć 18 kurtyn wodnych. To są takie urządzenia mobilne, które ustawiamy na sezon letni. Do tego mamy 3 kurtyny na stałe zamontowane przy miejskich pływalniach, basenie Brynów, Burowiec oraz Zadole, a więc łącznie 21 takich kurtyn wodnych zamontowanych i rozlokowanych w przestrzeni Katowic. To, co łączy tych 18 mobilnych punktów nawadniania, to jest częstotliwość użytkowania ich przez mieszkańców. To są przede wszystkim place, skwery, parki, te lokalizacje, gdzie przecinają się ścieżki mieszkańców, którymi oni spacerują, no i gdzie rzeczywiście ta ochłoda jest niezbędna przy takich wysokich temperaturach, przy słonecznej pogodzie. Mamy doświadczenia z poprzednich lat, że zdarza się, iż te kurtyny wodne stają się też miejscem zabawy młodszych mieszkańców naszego miasta, a przypomnę, że od początku czerwca już funkcjonują w Katowicach też wodne place zabaw, które są takimi przestrzeniami specjalnie stworzonymi dla najmłodszych mieszkańców do wodnej zabawy. Jeżeli chodzi o te kurtyny wodne, one zamontowane są w taki system automatycznego uruchamiania ich i kiedy temperatura przekracza 24 stopnie Celsjusza, wtedy one zaczynają pracować. Kiedy spada poniżej 24 stopni, wtedy one się samoczynnie wyłączają. Dodatkowo timer ustawiony jest w taki sposób, aby działały one w godzinach między 9 a 20. Generuje to też oczywiście oszczędność wody. Dodatkowo urządzenia mają zamontowane wysokiej jakości dysze zraszające i to pozwala z jednej strony na takie równomierne rozprowadzanie mgiełki wodnej, co na pewno zapewnia większy komfort użytkownikom, a z drugiej strony minimalizuje zużycie wody. Około 100 litrów wody na godzinę. Wcześniej, przed wprowadzeniem tego rozwiązania, system wówczas 17 kurtyn zużywał 170 metrów sześciennych wody na sezon, a w ubiegłym roku, kiedy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe. No a więc tutaj ta technologia pozwala nam z jednej strony oszczędzać, z drugiej strony dbać o komfort mieszkańców i ekologię, no bo też mniejsze zużycie wody to i mniejsze odprowadzenie ich do kanalizacji później ściekowej. Oprócz tego, że dbamy o mieszkańców przy tych upałach, które nadchodzą, pamiętamy również o czworonogach. Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury, są już wystawione miski z wodą dla czworonogów. Ta woda przy tych najwyższych temperaturach będzie kilka razy w ciągu dnia też wymieniana, aby ona oczywiście oferowała czworonogom ochłodę, a nie ciepłą wodę. Oprócz tego zapowiadamy i zachęcamy do tego, aby już weekendowo zaplanować sobie czas na miejskich ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych. Te powoli wchodzą w taki etap rozruchu. Rolna ma już debiut w tym sezonie za sobą, jeżeli chodzi o Bugle. Bugla właśnie rusza, także zapraszamy. Natomiast od 26 sierpnia będzie można z tego obiektu korzystać już 7 dni w tygodniu, praktycznie do końca sierpnia. Oczywiście oprócz tych dwóch obiektów też otwarty basen na ulicy Gliwickiej, także przez całe wakacje. Lipiec, sierpień to miejskie kąpieliska, czynne w tym okresie. Co ważne, MOSiR zabezpieczył ratowników na wszystkie miejskie kąpieliska oraz ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, a to będzie gwarantowało bezpieczny wypoczynek w określonych godzinach. Z jednej strony dzięki temu, że właśnie będą te obiekty zabezpieczone przez ratowników, z drugiej strony mamy pełen skład zabezpieczony tych ratowników, więc oni będą mieli odpowiedni czas na odpoczynek. No to też na pewno zwiększa czas reakcji na ewentualne wydarzenia, które mogłyby się zadziać w wodzie, będzie można w tym czasie bezpiecznie z tych kąpielisk oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych korzystać.
2: Katowice szykują się także na okres wakacji. Dla uczniów zostało przygotowanych kilkadziesiąt różnych propozycji. Są półkolonie, warsztaty, zajęcia czy wydarzenia plenerowe. Miasto Sandra Hajduk.
4: Zapraszamy i dzieci, i młodzież, dlatego że od wielu lat w Katowicach udowadniamy, że to, że ktoś spędza lato w mieście, wcale nie oznacza, że to lato musi być nudne, więc mamy bardzo bogatą ofertę, zarówno jeśli chodzi o zajęcia sportowe, ale też wszelkiej maści zajęcia artystyczne, edukacyjne i tym podobne elementy. Ta oferta rzeczywiście jest bardzo szeroka, w tym roku jeszcze szersza, gdyż na ten cel przeznaczamy blisko 4 miliony złotych, to jest 1,5 miliona więcej niż w roku ubiegłym, więc dzięki temu też te możliwości są zdecydowanie większe. I to widać chociażby właśnie po tej ofercie, którą przygotowały katowickie szkoły w roku 2026. To są 43 placówki, które uczestniczą w tej akcji Lato. Natomiast w roku 2025 było to 35 placówek, dwa lata temu 29 placówek, więc to pokazuje, że ta oferta rzeczywiście jest coraz większa i coraz szersza. Mamy oczywiście szkoły wśród tych 43 placówek, które organizują półkolonie tylko i wyłącznie dla uczniów swoich własnych, a więc tych, którzy na co dzień uczęszczają do tej placówki, ale jest też cały szereg szkół, które są otwarte na to, aby tam wysłać także dzieci, które do innych placówek na co dzień chodzą, więc można tam rzeczywiście zweryfikować ofertę. Są jeszcze pojedyncze wolne miejsca, więc w tych placówkach, które na swoich stronach internetowych mają informację o tym, że takie półkolonie są w tych miejscach organizowane, można pytać o to, co i jak. W sumie w tych szkołach jest blisko 4,5 tysiąca miejsc dla dzieci. To są zajęcia kreatywne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, taneczne, czytelnicze, przyrodnicze, kulinarne, plastyczne, więc mamy nadzieję, że każdy znajdzie na tych zajęciach coś dla siebie. Oczywiście bardzo bogatą ofertę przygotował Pałac Młodzieży. To jest placówka, która słynie już z tego, że bardzo dużo robi w tym okresie wakacyjnym i te zajęcia są też bardzo różnorodne, bo to nie tylko zajęcia takie klasyczne, artystyczne, jak rysunek, malarstwo, ceramika czy rękodzieło, ale też zajęcia naukowe z chemii, przyrody, przeróżne doświadczenia, chociażby te związane z próżnią, zajęcia sportowe, z judo, pływania, akrobatyki, ale też zajęcia literackie, teatralne, filmowe, taneczne i strzeleckie. To jest oferta, która jest skierowana zarówno do dzieci, jak i do młodzieży, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Tutaj 16 czerwca ruszyła rekrutacja, więc trzeba weryfikować na stronie internetowej placówki, jak wygląda sytuacja z wolnymi miejscami, ale są tam też zajęcia, na które można przyjść dosyć spontanicznie, bez zapisywania się wcześniejszego, więc warto też sobie to zweryfikować. Oczywiście na większość tych zajęć obowiązują zapisy, ale tak jak wspominam, jest tam pewna pula zajęć, na które można po prostu przyjść bez wcześniejszego zapisywania się, więc jeśli wstaniemy w któryś wakacyjny dzień i okaże się, że mamy ochotę na coś kreatywnego, to także można z takiej oferty skorzystać. Oczywiście nasze miejskie domy kultury także włączają się w tę akcję. Każdy dom kultury ma inny pomysł na to, jak ten okres wakacyjny spędzić. Na przykład w Koszutce motywem przewodnim jest hasło Kamera Akcje Wakacje i tam wokół właśnie takich filmowych i fotograficznych aspektów te wszystkie atrakcje są przygotowane. Chodzi o to, aby dzieci w ramach tej myśli przewodniej miały przeróżne zajęcia, takie jak zielone kadry, okiem fotografa, lato w roli głównej, więc łączymy ten wątek wakacyjny z tym wątkiem filmowo-fotograficznym. To też są przeróżne zajęcia, zarówno plastyczne, jak i sportowe, które gdzieś tam mają właśnie taki, a nie inny motyw przewodni. A jeśli już mówimy o motywach przewodnich, to z kolei w Miejskiej Bibliotece Publicznej tym motywem przewodnim jest książkowe brzmienie, takie hasła, więc najmłodsi w trakcie tych półkolonii będą sprawdzać, czy słowa brzmią inaczej, gdy na przykład towarzyszy im śpiew ptaków, szum wiatru w trawie, czy też dźwięki deszczu, więc tutaj taki szeroki program opierający się właśnie na tym motywie książkowego brzmienia. Oczywiście zaprasza także BWA, więc Galeria Sztuki Współczesnej. Tam z kolei zapraszane są dzieci do tworzenia wystawy sztuki współczesnej. W ramach zajęć pod nazwą Nośniki Idei będą się odbywały rodzinne działania z sitodrukiem i drukiem offsetowym, więc fajna opcja dla tych, którzy interesują się takimi trochę bardziej kreatywnymi rzeczami, jak wykonanie na druku na podkoszulku, czy opracowanie i druk plakatu. No i oczywiście cały szereg zajęć sportowych. Już na dniach powinna się ta oferta sportowa ukazać, jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądało. Natomiast jesteśmy na tym końcowym etapie rozstrzygania konkursów dla poszczególnych klubów sportowych, które także będą prowadziły oczywiście otwarte zajęcia, nie tylko dla tych wychowanków, którzy na co dzień korzystają z tych zajęć. To będzie oczywiście piłka nożna, siatkówka, koszykówka, akrobatyka, zapasy, tenis stołowy i tenis ziemny. Będą też sztuki walki, takie jak karate czy capoeira, więc tutaj lada dzień powinna pojawić się taka dogłębna oferta dotycząca tego, co i jak w zakresie właśnie tych akcji organizowanych przez kluby sportowe, więc ta oferta w tym roku rzeczywiście jest bardzo szeroka. Przypominamy też o tym, że mamy miejsca, do których nie trzeba specjalnie zapraszać. Mamy otwarte baseny, które już powoli ruszają ze swoim systemem i można z nich korzystać jeszcze w tej końcówce czerwca pojedynczo w weekendy, ale lipiec i sierpień to już codziennie są otwarte i uruchomione. Mamy wodne place zabaw, mamy obiekty sportowe, jak obiekt przy ulicy Asnyka, gdzie rzeczywiście wiele dyscyplin sportowych można uprawiać, więc zachęcamy i zapraszamy do tego, aby korzystać z tego wszystkiego, co w mieście jest. Pamiętajmy też o katowickiej karcie mieszkańca, która daje nam całkiem spore zniżki na te przeróżne atrakcje, jak ośrodki Mosiru, wejście, właśnie bilety wstępu na baseny odkryte, czy też baseny miejskie zakryte, które są pod dachem, kryte pływalnie, więc tutaj całkiem szeroka paleta, z której można korzystać i zachęcamy do tego właśnie w tym okresie wakacyjnym.
2: Czyli jeśli chodzi o te zajęcia, każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, nauka, kultura.
4: Staramy się właśnie, aby najmłodsi rzeczywiście nie nudzili się w mieście w trakcie wakacji. Mamy te doświadczenia ubiegłoroczne pokazujące, jak to wygląda, na co postawić, co cieszy się dużą popularnością, co nie. Staramy się i poszczególne placówki, które biorą udział w tej akcji lato, starają się, aby ta oferta rzeczywiście była jak najszersza i aby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo chodzi o to, aby zachęcić dzieci do tego, aby nie siedziały w czterech ścianach, ale aby jednak skusiły się na to, żeby do takiej placówki na przykład przez ten tydzień czy dwa tygodnie chodzić, żeby tam poznały nowe przyjaźnie, tam poznały nowe osoby, z którymi być może gdzieś tam zakolegują się w dalszej perspektywie, ale chcemy też, aby najmłodsi rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Wakacje to jest dobry czas na to, kiedy nie jesteśmy obciążeni szkołą i tymi obowiązkami, które mamy na co dzień, aby właśnie spróbować, czy na przykład rysowanie i malowanie jest czymś dla mnie, czy na przykład granie, czy jakieś elementy tego typu to jest coś dla mnie. Na przykład miasto ogrodów robi zajęcia związane ze street artem, ale też zajęcia muzyczne, więc tu też jest pole otwarte na tego typu właśnie atrakcje. Mamy biblioteki, które oczywiście w dużej mierze kojarzą nam się z książką i te wakacje są oparte i cały ten program jest oparty na książce. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta książka jest motywem przewodnim i tych zajęć ciekawych jest tam całkiem sporo i bardzo często też w ramach tych półkolonii i wszystkich akcji, które są organizowane, najmłodsi mogą pojechać i zobaczyć obiekty, które są często blisko nas, takie jak planetarium, takie jak Muzeum Śląskie, takie jak chociażby Zoo w Chorzowie, więc to są też takie wycieczki, w trakcie których najmłodsi mogą poznać ten region, w którym mieszkają, te miasta, które są miastami gdzieś tam ościennymi, też często oferują bardzo fajne atrakcje, więc to jest taka wartość dodana. Oczywiście jest u nas tak, że w dużej mierze te zajęcia i półkolonia są bezpłatne. Często jest tak, że rodzic musi zapłacić jakąś kwotę, co jest związane z tym, że trzeba pokryć transport dziecka właśnie na taką wycieczkę fakultatywną, czy też bilety wstępu w ramach tej wycieczki fakultatywnej do jakiegoś muzeum, czy właśnie zoo, czy do kina. W związku z czym jakby te opłaty staramy się, aby rodzice ponosili niewielkie, właśnie po to, aby wspomóc rodziców w tym procesie zabezpieczenia dziecku czasu wolnego w trakcie właśnie wakacji, ale z drugiej strony też właśnie zależy nam na tym, aby te programy były kreatywne i aby najmłodsi po prostu z każdym kolejnym rokiem chcieli wracać i zobaczyć, jaka odsłona danego miejsca jest w kolejne wakacje.
2: A czy te zajęcia, czy te półkolonie, one są tak skomponowane, żeby przez całe wakacje się coś działo w Katowicach?
4: Generalnie my staramy się to zorganizować tak, żeby rzeczywiście nie było tak, że wszystko odbywa się w pierwsze dwa tygodnie. Są placówki, które działają na przykład przez pierwszy miesiąc wakacji, inne przez drugi miesiąc wakacji, więc rzeczywiście jest to rozłożone w czasie. No musimy pamiętać o tym też, że każdy z tych placówek, takie jak placówki oświatowe, chociażby musi mieć czas na to, aby przygotować się do nowego roku szkolnego, stąd jakby ten czas wolny w danej placówce też jest potrzebny i nie jest tak, że działa ona przez pełne dwa miesiące. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te terminy są różne, to nie jest tak, że to jest jeden konkretny tydzień wakacji i tylko w trakcie tego tygodnia można znaleźć jakieś atrakcje. Absolutnie jest to bardziej rozłożone w czasie, więc myślę, że możemy spróbować bez problemu dopasować to też do swoich planów wakacyjnych.
2: A czy jest jakaś jedna taka strona internetowa, na której wszystkie te informacje można znaleźć?
4: Raczej z racji tego, że każda placówka pilotuje sobie nabór odrębnie, ciężko byłoby nam w jednym miejscu taki nabór zorganizować, mając na uwadze to, że to są atrakcje dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci już w zasadzie, to jednak zachęcamy do tego, żeby odwiedzać strony poszczególnych placówek. To też jest kwestia kwestie logistyki i tego, że rodzic może sobie wtedy sam wybrać placówkę, na przykład mając na uwadze to, że jeździ danego dnia obok tego rejonu do szkoły, więc łatwiej mu będzie gdzieś tam to zweryfikować, więc nie ma centralnie jednego miejsca, w którym jest to zebrane i spisane, natomiast bez problemu takie informacje są do znalezienia czy na stronach internetowych poszczególnych szkół, MDK-ów, bibliotek, czy też w ich mediach społecznościowych, bo gros tych placówek także takie media społecznościowe posiada.
2: Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
0: Po reklamie.
5: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Po reklamie.
0: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Hipertania niedziela w Auchan.
9: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
10: Hej, zwrotomocni!
11: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
13: Zrobią z nas nowe opakowania.
14: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
10: Ale handlowa, Marian, handlowa.
9: A, no to kupimy taniej. Taniej akurat przed wakacjami.
10: No.
11: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1100.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach. Doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
7: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.

0: Antyradiu.
1: Niedziela, dzień święty, zacznijmy więc od rocka chrześcijańskiego. Skillet, proszę państwa, zapowiada nowy singiel Scream. Premiera 10 lipca, dzień po koncercie Morrisseya w Warszawie. To połączenie, wbrew pozorom, nie jest przypadkowe, bo mam dziś dla was wejściówkę na wspomniany występ Morrisseya. Do tego będzie też powrót Faith No More, będzie tron z jego Osborna i będą newsy z obozu The Rolling Stones. To i jeszcze więcej w tej pełni kultury. Grzegorz Kornacki, zapraszam i ruszamy.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Faith No More szykują koncertowy powrót. Zespół opublikował w sieci zdjęcie tłumu ze swoim logo i napisem 2027. Samo to mogłoby jeszcze niczego nie oznaczać, albo oznaczać wszystko, choć skojarzenie jest oczywiste, ale tę oczywistość potwierdził basista Faithów Bill Gold. Zapytany wprost, czy Faith No More będą koncertować, powiedział: tak, zrobimy to. Zagramy. Doszliśmy do wniosku, że nie chcemy schodzić poniżej wysokiego poziomu, ale jeszcze damy radę. A na szczegóły musimy poczekać. Czekać już nie musimy natomiast na nowe wydawnictwo Metaliki i o tym za chwilę.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Sharon Williams Station.
1: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
9: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Metallica przeładowana. Zespół wydał zapowiadaną już od jakiegoś czasu bogatą reedycję albumu Reload. Od piątku na fanów czeka podstawowy album w zremasterowanej wersji, nieco bogatsze wydawnictwo na 3 CD, no i oczywiście wielki boks z koncertami, demówkami, fragmentami sesji nagraniowych i fizycznymi gadżetami. Wszystko to jest na winylach, na 15 CD i 4 DVD. Słuchacze Antyradia mogli zresztą to wszystko zobaczyć przedpremierowo w środę w warszawskim Beer & Bones. No i narzekań nie stwierdzono. Narzeka natomiast Bruce Dickinson i o tym za chwilę w Pełni Kultury.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Ile można słuchać tego senjutsu? Bruce Dickinson chce nagrać nową płytę Iron Maiden. Wokalista powiedział w jednym z wywiadów, że oczywiście lubi koncerty, ale to dla niego nic nowego. On lubi tworzyć nowe rzeczy. Na przeszkodzie w artystycznym rozwoju lidera zespołu ma stać Steve Harris, który co prawda nie mówi albumowi nie, ale jak twierdzi, musi nadejść właściwy czas, żeby do tego zasiąść. Jak to ujął Dickinson, Steve chce koncertować i koncertować i koncertować, aż pewnie umrze na scenie. Nowej płyty Ironom życzymy jednak nieco wcześniej. Do Iron Maiden jeszcze w tej pełni kultury wrócimy. A z innej beczki może chcecie wybrać się na koncert Morrisseya 9 lipca na letniej scenie Progressive w Warszawie. Jeżeli tak, mam do rozdania podwójną wejściówkę. Słuchajcie uważnie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: I jest!
0: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Zendaya, nowym Harrisonem Fordem. W tych czasach wszystko jest możliwe, także zobaczymy. Aktorka ma ponoć wystąpić w nowej odsłonie Ściganego, czyli kultowej produkcji z Fordem w roli głównej właśnie. Na razie to nie są oficjalne informacje, a przecieki od osób, które siedzą w branży. Zapał może tu studzić nieco fakt, że plotki o nowym Ściganym krążą już od lat. Jeżeli dobrze liczę, to od jakichś 7 lat, a konkretów od tych 7 lat nie widać. Za tymi doniesieniami stoi natomiast fakt, że Euforia, czyli serial z Zendają w roli głównej, skończył się już na dobre. Także grafik jest wolny. Tak na marginesie przypominam, że mam podwójną wejściówkę na nadchodzący koncert Morrisseya na letniej scenie Progresji w Warszawie. Także warto słuchać tej pełni kultury.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Nadchodzi nowy Shrek. Co więcej, doczekaliśmy się zwiastuna i to z polskim dubbingiem, a przypominam, że twórcy swego czasu mówili, że polski Shrek, ten pierwszy, był nawet lepszy od oryginału. Natomiast teraz rodzą się pewne pytania. Na przykład, co z osłem? Wszystko wskazuje na to, że to Maciej Sztur zastępuje w tej roli zmarłego ojca. Sam Shrek jednak nie przemawia głosem Zbigniewa Zamachowskiego. Co dalej? No to się tak naprawdę okaże, bo to, że w zwiastunie nie ma głosów znanych aktorów, albo nie wszyscy znani aktorzy, którzy występowali wcześniej, jeszcze nie oznacza zmian w ostatecznej wersji filmu. Bywa tak, że zapowiedzi, zwłaszcza powstające z takim wyprzedzeniem, nie są obsadzone docelową obsadą, że tak to nazwę. A tu jest rzeczywiście duże wyprzedzenie, no bo nowy Shrek, Shrek 5, ma trafić na ekrany kin za rok. Także mamy czas. Zdecydowanie szybciej wrócę do was z informacjami o kolejnej animacji. Tym razem pogadamy o Toy Story.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Express Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
19: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
20: Notino. Today is yours. Feel good.
21: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
22: Kia. Movement that inspires.

0: Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Linkin Park. Led Zeppelin. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: No i właśnie, zostajemy przy animacjach, tak jak wspominałem, bo nowe Toy Story, które dopiero co weszło na ekrany kin, już jest hitem. Ta produkcja zarobiła w premierowy weekend ponad 300 milionów dolarów. To jest drugi najlepszy wynik w historii Pixara. Drugi, czyli co było pierwsze? Otóż lepsze okazało się i nadal okazuje się. W głowie się nie mieści. Jeśli chodzi o sukces Toy Story 5, no to oczywiście nie bez znaczenia był tu zapewne fakt zaangażowania w ten projekt Taylor Swift. Ale teraz zagramy ciężej.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: This is Doug McKagan and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary! Fundary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
16: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: A o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
20: Po reklamie.
21: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot Chili Peppers.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
1: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Can't kill the noise. To będzie hasło drugiej edycji Summer Punch Festival. Organizatorzy zapowiedzieli już, że widzimy się 17, 18 i 19 czerwca 2027 roku w Warszawie, choć jeszcze nie sprecyzowali, gdzie konkretnie. Zwracam uwagę na 17, 18 i 19 czerwca, czyli impreza będzie trzydniowa. W tym roku to były dwa dni wypełnione muzyką na letniej scenie progresji. Trzeba przyznać, że to był naprawdę udany start. Sam festiwal naprawdę bardzo dobry, a jeszcze dodając do tego, że to pierwsza edycja, naprawdę wyszło świetnie. A co dalej? No tu wszystkiego dowiecie się na pewno z anteny Antyradia. A już za chwilę o tym, co dalej w obozie The Rolling Stones.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Nowy singiel od The Rolling Stones. Zespół dalej promuje nadchodzącą płytę Foreign Tongues, a teraz z utworem promującym tenże krążek jest utwór Jealous Lover. Kawałek, podobnie jak poprzednie single Stonesów z tej właśnie płyty, ukazał się na winylu i na płycie CD. Fizyczne wydania to jest to, co lubimy. A dodatkiem do tych fizycznych wydań jest jeszcze kolejny nowy utwór, czyli Divine Intervention. Pytanie, czy dane będzie nam usłyszeć coś z tego wszystkiego na żywo? Keith Richards stwierdził ostatnio, że nie wie, czy trasy The Rolling Stones są jeszcze możliwe. Gitarzysta potwierdził tym samym pośrednio, że to on był tym, który wstrzymywał europejskie plany grupy w ostatnich latach. Przypominam, Stonesi według nieoficjalnych informacji, bo niczego oficjalnie nie ogłaszali, ale szykowali się tak do grania w tym roku, jak i w roku poprzednim i nic z tego nie wyszło. Jak teraz stwierdził Keith Richards, problemem jest to, że najwięcej energii w całym tym koncertowym zamieszaniu pochłania podróżowanie. Ale w związku z tym nie wykluczył jednego rozwiązania, czyli rezydencji. Czy to w Paryżu, w Madrycie, czy w Londynie, a może w Nowym Jorku. Ja jednak trzymałbym kciuki za Europę. Natomiast jeszcze wracając do płyty Foreign Tongues. Premiera już wkrótce, bo 10 lipca. Dzień wcześniej koncert Morrisseya na letniej scenie progresji w Warszawie. I za chwilę rozdam podwójną wejściówkę na to właśnie wydarzenie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV EUR AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
10: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.

0: 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Cii, nie hałasujcie, nie mówcie nieodpowiednich rzeczy, chodźcie na paluszkach. Coraz bliżej koncert Morrisseya w naszym kraju. Muzyk już drugi raz przyjedzie do nas z promocją płyty Make Up Is A Lie. Tym razem zobaczymy go, jak już wspominałem, na letniej scenie progresji w Warszawie 9 lipca. Jeżeli chcecie się tam wybrać, a jakimś sposobem nie macie jeszcze biletu, oto jestem. Otwórzcie maila, wpiszcie adres grzegorz.kornacki@antyradio.pl i napiszcie mi co najmniej jedną zwrotkę i refren swojej piosenki o Morrisseyu. Kopiowania Robiego Williamsa nie uznaję. Odezwę się do zwycięzcy, no to siadamy do pisania. A ja za chwilę powiem o Poland Rock Festival i o uwiecznionych koncertach stamtąd.
0: Pełnia kultury w Antyradio.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Niech świat zobaczy Poland Rock Festival. Grupa Wednesday 13, która w zeszłym roku wystąpiła na najpiękniejszym festiwalu świata, teraz chce wydać ten koncert na płycie. Krążek będzie nazywał się Analive from Poland Rock i ukaże się 25 września. To zresztą nie jest jedyne, co nadchodzi, jeżeli chodzi o wideo z Poland Rocka. Nad swoim wydawnictwem pracuje nocny kochanek. Krzysiek Sokołowski pokazywał swego czasu w mediach społecznościowych zdjęcia. Po pierwsze z montażu jakiegoś wideo, no a po drugie ma ukazać się też zapis koncertu w wersji audio. Także czekamy. No i jeśli chodzi o wideo, to sprawdzimy, czy pokażą wszystko, co zaprezentowali w zeszłym roku. Wy wiecie, o czym ja mówię. Okrzyki pokaż to i owo nie zostały bez odzewu. A za chwilę jeszcze więcej Poland Rocka.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shuler from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antiradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antiradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antiradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa.
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród...

0: Wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: R.E.M. Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Jamnia Kultury w Antyradiu.
1: Wspominałem o Poland Rock Festival. Słuchajcie, mamy już cały line-up tegorocznej imprezy. Po tym, jak Jurek Owsiak ogłosił w swojej antyradiowej audycji "Zaraz będzie ciemno", że w Czaplinku zagrają POD i Wargasm, pojawił się plakat całego wydarzenia. Nie będę oczywiście wymieniać tutaj wszystkich wykonawców, ale przypomnę, między 30 lipca a 1 sierpnia na dużej scenie zobaczymy m.in., uwaga, czytam, Dropkick Murphys, Godsmack, Happy Sad czy Dziwną Wiosnę. Na małej scenie m.in. WW, Lipa Lee, to powrót, Waluś Kraksa Kryzys czy Lej Mi Pół. Wstydu nie ma. Antyradio nie będzie może lać pół, ale będzie na miejscu.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Nowa płyta Deep Purple już w drodze i nie mówię tu o niewydanym ciągle krążku z plat. Uwaga, uwaga. Panowie, już myślą o czymś kolejnym. Perkusista Ian Paice powiedział, że nie ma powodu, dla którego zespół nie miałby nagrać nowego albumu już w przyszłym roku. Wszystko zależy od tego, czy będą jakieś pomysły. Na razie panowie planują dość intensywną trasę koncertową, w której to pomysły mogą się właśnie zrodzić. Jeśli chodzi o trasę koncertową, przypominam, 8 października widzimy się z zespołem Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie, a jeśli chodzi o nowe płyty, to przypominam, że poza tą, którą właśnie zapowiedział perkusista, kapela ma jeszcze w zanadrzu nową płytę z plat, która ma ukazać się już w przyszłym tygodniu. I do tego w Antyradiu na pewno będziemy jeszcze wracać.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, zwrot emocji!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Hipertania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
10: Po reklamie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Zapowiadałem powrót do tematu Iron Maiden jeszcze w tej pełni kultury. No i proszę bardzo, wracam. Iron Maiden ma problem. Otóż tegotygodniowy koncert w Paryżu został przerwany na godzinę przez dużą awarię prądu spowodowaną upałami i tym, że po prostu cały system miejski nie wytrzymał. W czasie tej przerwy przestało działać też nawiewy, także zrobiło się bardzo gorąco. Atmosfera była więc gorąca nie tylko ze względu na muzykę na paryskiej arenie, ale koniec końców okazało się, że zespół wrócił na scenę, choć nie do końca tak jakby chciał. Udało się dograć do końca głównego setu, ale niestety z bisów trzeba było zrezygnować. Służby miejskie i tak opóźniły ciszę nocną, która powinna obowiązywać od 23, a weszła w życie o 23.35 właśnie po głównym secie Ironów. No i cięcie koncertu było spowodowane też tym, że po prostu zmieniał się rozkład komunikacji miejskiej na nocny, który nie byłby w stanie już odwieźć tylu ludzi do domów czy do hoteli. Natomiast gdzie tu jest problem Iron Maiden? Zespół nagrywał ten koncert z myślą o przyszłym wydawnictwie, a okazuje się, że nie ma zarejestrowanego pełnego koncertu, bo go po prostu nie zagrał. Według oświadczenia kapeli coś wymyślą. Co? Jeszcze nie wiadomo, natomiast pewnie jakoś te bisy tam wstawią. Może nawet nie zorientujemy się, że coś jest nie tak. No wtedy i zespołowi, i reżyserowi należy się jakiś tron. A propos tronu, za chwilę o tronie Ozziego Osborna.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Tron Ozziego Osborna trafi do muzeum. Siedzisko, na którym Ozzy występował blisko rok temu na pożegnalnym koncercie w Birmingham, trafi na wystawę właśnie w tym mieście. Będzie do zobaczenia od najbliższej środy w ramach darmowej wystawy Working Class Hero, poświęconej zresztą właśnie Ozziemu Osbornowi. Ja tymczasem oddalam się na urlop. Dzięki za dziś. Słyszymy się w drugiej połowie lipca. Wprawdzie Antyradia w pełnej kulturze i w pełni kultury. Grzegorz Kornacki, do usłyszenia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Klasik 40.

0: Niedziela już po godzinie 14, a zatem czas na nasze cotygodniowe spotkanie z klasyką rocka w Antyradiu. Ona pojawia się na naszej antenie oczywiście cały czas, ale najbliższe 4 godziny to wyłącznie rockowe klasyki, uszeregowane według waszych głosów oddawanych na antyradio.pl. Bartek Synowiec, zapraszam. Nasza 40 ruszyła od The Breeders przez Temple of the Dog, no i dolatuje aż do Europy.
1: Klasik 38.

0: Nasz ulubiony pasażer, czyli Iggy Pop w klasycznej liście przebojów. Czasem sobie tak myślę, że to naprawdę mogłaby być podróż życia, żeby wsiąść w samochód i zabrać ze sobą jako pasażera samego Iggy'ego Popa. Facet tyle przeżył i ma tyle ciekawych opowieści, że to mogłoby być naprawdę coś. Może nawet dojechalibyśmy do Teksasu i poczuli teksański klimat, jaki teraz zaprezentuje formacja Hey.
1: Classic 36.

Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: I jest!
0: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

Metallica prosto z czarnego albumu. Jak pewnie pamiętacie, po czarnym albumie panowie skręcili w nieco bardziej rockową, nieco bardziej bluesową stronę i wydali albumy Load i Reload. Do tego jeszcze obcięli włosy, zmienili swój image. A w ostatni piątek ukazała się reedycja płyty Reload, którą od jutra będzie można zdobywać na antenie Antyradia na winelach i na płytach CD, więc jak zwykle radzę trzymać się blisko nas. A teraz pierwsza propozycja na dziś, propozycja do kolejnego wydania klasycznej listy przebojów, to będzie taki klasyk, że nie wyobrażam sobie, żeby nie wskoczył do naszej klasycznej czterdziestki w przyszłym tygodniu. Kto wie, może nawet ją wygra. Wszystko jak zawsze w

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
0: Po reklamie.
5: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
6: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
5: Classic 30.

0: Demi dzięki takim kawałkom mimo wszystko pozostanie wiecznie żywy. Born to Raise Hell i Motorhead na 29 dzisiaj. Bartek Synowiec, kłaniam się ponownie. Słuchacie klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Lemmy śpiewał Born to Raise Hell, a Bruce zaśpiewa Born in the USA. Przypadek? Nie sądzę.
1: Classic 28.

0: Ależ ta perkusja chodzi w tym kawałku. Legendarny Neil Peart z formacji Rush. To bezapelacyjnie jeden z najlepszych perkusistów wszechczasów. Nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Strasznie jestem ciekawy, jak na przyszłorocznym koncercie Rush w Polsce wypadnie zastępczyni pana Neila, czyli Annika Niles, która teraz bębni w zespole z Geddym Lee i Alexem Lifesonem. Tymczasem lecimy dalej z listą. Czas na panią Edytę.
1: Classic 26.

0: Grupy Somfy. Producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hiper tania niedziela w Auchan.
9: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Bardzo lubię wracać do tej płyty, na której znajduje się kawałek Geddy Ciao Baby. Mam na myśli oczywiście kultowy, a może nawet dekaltowy, albo Psanic Temple z repertuaru The Cult. A teraz czas na kolejną propozycję do listy. David Bowie zebrał niezłą ekipę, żeby nagrać ten numer. Na gitarze rytmicznej zagra w nim Nile Rodgers, czyli legenda muzyki disco i funk znana z formacji Chic, albo choćby z przeboju Get Lucky formacji Daft Punk. To jego gitarę właśnie słyszymy w tym hicie francuskiego duetu, a solówkę w naszej propozycji zagra Stevie Ray Vaughan, czyli dwóch legendarnych gitarzystów plus David Bowie. Let's Dance.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
4: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: Classic 20.

0: Acid Land i Myslowic melduje się w tym tygodniu na miejscu 19, a wcześniej naszą pierwszą 20 otworzyła formacja Slade. Ja się nazywam Bartek Senowiec i zapraszam do pozostania z klasyczną listą przebojów w Antyradiu, która do 18 na antenie. Do 18 i z miejscem 18 teraz.
1: Klasik 18.

0: I Wanna Be Your Dog i The Stooges w zeszłym tygodniu w propozycjach, teraz już na liście i to od razu w pierwszej połówce. A propos psów, pamiętajcie przy tych upałach o nawadnianiu nie tylko siebie, ale też swoich czworonogów. One cierpią tak jak my. Taka miska z wodą wystawiona gdzieś przed drzwiami, czy to domu, czy klatki schodowej, może uratować życie w tym piekle, w którym obecnie tkwimy. I przy tych ekstremalnych, jak na polskie warunki i temperaturach, teraz ochłodzimy się listopadowym deszczem.
1: Classic 16.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
7: Hiper tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Winiary Bookings zaprasza Morrissey. Absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski.

0: Czy zmieniła brzmienie alternatywy? Koncert poleca Antyradio.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w ten

0: wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: My też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: Doors i LA Woman. Świetny numer, szczególnie do słuchania w aucie albo na motocyklu. To na miejscu 13, a oczko wyżej panowie, którzy w połowie czerwca dali fenomenalny koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Byłem, widziałem i potwierdzam, że był fenomenalny. Szkoda, że nie tak dużo osób przyszło go zobaczyć, bo panowie zrobili niesamowite show i kawałek Pick Me też został zagrany na żywo w Warszawie, tyle że w wersji akustycznej. A mówię oczywiście o grupie Foo Fighters.
1: Klasik 12.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Hello.

0: Super. I jak wycieczka rowerowa?
1: Super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny!
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
12: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
15: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
14: Klasik 10.

0: Blurry Song 2 to dzisiaj number 9. Taka przewrotna jest klasyczna lista przebojów. Jesteśmy już w czołowej dziesiątce naszego dzisiejszego zestawienia. W niedzielę 28 czerwca. Bartek Synowiec, kłaniam się nisko po raz ostatni dzisiaj, bo przed nami już tylko 8 kawałków i propozycja do listy. Na 8 mamy grupę Boston.
1: Classic 8.

Neil Young dobrze rokuje i to w wolnym świecie przy okazji, to na pozycji numer 7. Jak wspominałem, mamy jeszcze jedną propozycję do listy. Teraz właśnie przyszedł na nią czas. To będzie jedyna dziś polska propozycja. Kawałek znajdziemy na albumie zatytułowanym Melasa, wydanym w roku 2000. Album nagrany oczywiście przez Kazika Staszewskiego, a w numerze 4 pokoje towarzyszyć mu będzie też Edyta Bartosiewicz.

0: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Hipertania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Po reklamie.
21: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 5.

0: The White Stripes z kawałkiem, który ostatnio często słychać w telewizji, szczególnie w wykonaniu kibiców różnych reprezentacji. To oczywiście z okazji trwających mistrzostw świata w piłce nożnej, o których z pewnością dużo będzie mówił po godzinie 18 Piotr Frank Marciniak w audycji Niedzielny Sportowiec w Antyradiu. A do 18 jeszcze miejsce pierwsze naszej listy, za którą bardzo dziękuję, Bartek Synowiec. Jak zwykle było miło, uważajcie na siebie, pijcie dużo wody. Poniekąd o wodzie też dzisiaj nasze miejsce pierwsze. Do usłyszenia.
1: Klasik 1.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa.
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
11: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 6 minut po godzinie 18. Dobry wieczór Państwu. Witam w ten niezwykle upalny podwieczorek w Antyradiu. Program Niedzielny Sportowiec. No dziś to już na pewno niech się nikt nie bierze za żaden sport. Ani jutro, ani pojutrze. Trzeba poczekać, aż ta temperatura spadnie. I wtedy ewentualnie może jakieś karty 3, 5, 8, coś takiego spokojnego, obstawieni wtedy butelkami z wodą, można popykać. No może jeszcze bierki. Coś, przy czym niekoniecznie trzeba się spocić. Tak więc na razie ten sport w naszym wydaniu odkładamy gdzieś głęboko za siebie, ale inni uprawiają sport, biorą za to wielkie pieniądze, a gdzieś zawsze w tle chwała i sława na wieki. Dziś też przyjrzymy się sportowym zmaganiom w programie Niedzielny Sportowiec.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 17 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, w poniedziałek startuje 139. edycja Wimbledonu, czyli najbardziej prestiżowej imprezy, jeżeli chodzi o tenis ziemny na świecie. No i właśnie na tym Wimbledonie zaprezentują się także nasi reprezentanci. Warto przypomnieć, kto będzie bronić tytułu. Iga Świątek, jeżeli chodzi o panie. W zeszłym roku, przypomnijmy, Polka w wielkim finale ograła Amerykankę Amandę Anisimową 2-6-0. Natomiast wśród panów Jannik Sinner został pierwszym w historii włoskim triumfatorem Wimbledonu i pokonał w finale po 4-setowym pojedynku obrońcę tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. 3-1 przegrał pierwszego seta, ale kolejne 3 padły łupem Włocha. Jeżeli chodzi o starty Polaków, to Maja Chwalińska o godzinie 12 czasu polskiego zagra z Tajką Manchają Safangiu, Hubert Hurkacz z Kasperem Rudem około godziny 14:00-14:30. Magda Linet po godzinie 17 zaprezentuje się w starciu z Mirą Andrzejewą, natomiast Magdalena Frank zmierzy się z Anną Kalińską. To będzie także po godzinie 17 i to jest zapowiadane jako 4. mecz dnia. We wtorek Kamil Majchrzak zmierzy się z Alejandro Tabilo o godzinie 12, a Iga Świątek zagra z Taylor Townsend o godzinie 14:30. Myślę, że będziemy mieć jak w ulu i zobaczymy, jakie los ma plany, jeżeli chodzi o polskie tenisistki i polskich tenisistów, a to jak zawsze zapowiada kosmiczne emocje.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Knopfler.
2: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej. Rabat od Media Expert.
11: Wow, też chcę.
12: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
11: Mega.
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2020 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
19: Alterart prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swim i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni. Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
20: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
21: Notino. Today is yours. Feel good.
22: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O!
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak!
7: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
7: Wszystko!
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multi

0: i na lotto.pl. Po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: programie Dzielny Sportowiec w Antyradiu.
1: Za 20 minut godzina 19, proszę Państwa, już jutro w portugalskiej miejscowości Albufeira rozpoczną się Mistrzostwa Europy do lat 22 z udziałem reprezentacji Polski. Trenerem jest Piotr Graban. Reprezentacja trafiła do grupy pierwszej, gdzie zmierzymy się z Portugalią, Ukrainą oraz Izraelem. W grupie drugiej grają Francuzi, Włosi, Bułgaria oraz Czesi. Pierwszy meczek już w poniedziałek o godzinie 18. Polacy zmierzą się z Portugalczykami. 30 czerwca we wtorek o godzinie 12 Polska zagra z Ukrainą, a 1 lipca w środę także w samo południe Polska i Izrael. Awans do strefy medalowej uzyskają dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Mecze półfinałowe zaplanowano na piątek 3 lipca, a 4 lipca w sobotę mecz o miejsce trzecie, a także spotkanie finałowe. I zajrzyjmy jeszcze, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o panie w siatkarskiej Lidze Narodów. W dniach 8-12 lipca w Osace odbędzie się trzeci turniej. No i tam właśnie zaprezentuje się reprezentacja Polski. Zagramy między innymi z Japonią, Brazylią, Amerykankami, z Turcją oraz z Tajlandią. Tak więc po raz kolejny okazuje się, że lekko nie będzie. Te pierwsze spotkania to 8 lipca Polska-Turcja, 9 lipca w czwartek Polska-Stany Zjednoczone, 10 lipca Polska-Brazylia i 12 lipca w niedzielę Polki zmierzą się z Japonkami. Jeżeli chodzi o zmagania siatkarskie Ligi Narodów Panów, to wszystko po godzinie 19, także wtedy o futbolu. A jeszcze w tej godzinie zobaczymy, co słychać u naszych dziewcząt, które biorą udział w Mistrzostwach Europy do lat 19. To wszystko przed nami.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 10 minut godzina 19. Proszę Państwa, trwają Mistrzostwa Europy U19 w piłce nożnej kobiet z udziałem reprezentacji Polski. Polki są w grupie z Niemkami, Szwedkami, a także Bośnią i Hercegowiną. Pierwszy mecz nasze dziewczęta rozegrały wczoraj i przegrały ze Szwedkami 0-1. No więc czas na kolejkę numer 2. We wtorek nasze dziewczyny zmierzą się z Niemkami, które w pierwszym spotkaniu ograły Bośnię i Hercegowinę 5-0, a to oznacza, że szykuje się poważny meczyk. Mecz trzeci zagramy z Bośnią w piątek 3 lipca o godzinie 17:00, no ale najpierw we wtorek trzeba uporać się z Niemkami. Spotkanie zaplanowano na godzinę 20:00. Jeszcze taki rys historyczny. Pierwszym zwycięzcą tej edycji Mistrzostw Europy U19 była reprezentacja Danii w 1998. Tytuł bronią Hiszpanki i one odniosły najwięcej zwycięstw w historii, aż 7. 10 minut do godziny 19:00. Niedzielny sportowiec i grupa Hej Mukka.

0: i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł.

0: lepszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski.

0: brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alter Bridge.

0: Coldplay. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 19, druga połowa programu Niedzielny sportowiec. Przenieśmy się teraz do Wiednia, gdzie w piątek wylosowano skład grup Ligi Mistrzów na nadciągający sezon. No i mamy tu oczywiście przedstawicieli z polskich parkietów Industria Kielce, a także Orlen Wisła Płock. Rozgrywki zostały poszerzone. W nowym sezonie zaprezentują się 24 drużyny. W grupie A Veszprém, Hubse Berlin, FC Porto, a także Partizan z Serbii. W grupie B Nans, Melsungen, Orlen Wisła Płock oraz Vardar Skopje. To są rywale: Macedonia Północna, Niemcy oraz Francuzi. Grupa C, Alborg, Paris Saint-Germain, Zagrzeb i Celje Piwowarna Lasko ze Słowenii. W grupie D, Sporting de Portugal, Bank Pik Szeged z Węgier, Gok z Danii oraz IFK Kristianstad z Norwegii. Grupa E to Barcelona, Montpellier, Dynamo Bukareszt, a także Aarhus Handbold z Danii. No i w grupie F Magdeburg z Niemiec, Kolsztat Handball z Norwegii i Lucerna Szwajcaria oraz Industria Kielce. Zapowiada się kolejny fascynujący sezon i myślę, że wielbiciele piłki ręcznej będą mieć jak w ulu.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 20 minut po godzinie 19. Teraz przeniesiemy się do Gliwic, gdzie trwa druga kolejka siatkarskiej Ligi Narodów. Mężczyzny od 24 do dziś panowie walczą o punkty. Polacy zaczęli od zwycięstwa nad Belgią 24 czerwca. W środę stuknęliśmy Belgów 3-2. W czwartek ograliśmy Turcję, także 3-2. W sobotę wczoraj pokonaliśmy Niemców 3-1, a dziś zagramy z Argentyną o godzinie 20 i zakończymy zmagania w Gliwicach. Reprezentacja Polski siatkarzy obecnie zajmuje miejsce 5 w tabeli siatkarskiej Ligi Narodów. Polacy mają na koncie 5 zwycięstw i 2 porażki, 14 punktów, bilans w setach 19 zdobytych, 13 straconych, ale będzie okazja poprawić to już niebawem po 20 starciu z drużyną Argentyny. Dzisiejsze zakończone meczyki: Bułgaria ograła Ukrainę 3-1, Chińczycy przegrali z Niemcami 1-3, Iran pokonał Kubę 3-1, Belgia przegrała z Turcją 0-3, Francuzi 24 punkty, 23 Japonia i Francja prowadzi 2-1 po 24, a więc Japończycy cały czas w grze, a wieczorem o 20.30 jeszcze starcie Amerykanów z Serbią oraz Słowenia kontra Włochy. Ale nas interesuje mecz Polska-Argentyna, start godzina 20.00.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny!
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 19:35, proszę Państwa, czas na Mundial. 1:16 finału, to wszystko rozpocznie się dziś od meczyku o godzinie 21:00. Republika Południowej Afryki sprawdzi się z Kanadyjczykami, a więc jeden z gospodarzy Mistrzostw Świata dostanie szansę, żeby przejść do najlepszej 16. Jutro natomiast starcie Brazylijczyków z Japończykami, mecz zaplanowano na godzinę 19:00, a o 22:30 Niemcy kontra Paragwaj. W nocy z poniedziałku na wtorek o 3:00 nad ranem Holandia zmierzy się z Maroko. Następnie we wtorkowy wieczór o godzinie 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią, a o godzinie 23:00 Francja ze Szwecją. To także mecz z wtorku. O 3:00 nad ranem Meksyk, Ekwador. To już środa. Anglia, Demokratyczna Republika Konga. Start godzina 18:00. W środę o 22:00 1 lipca Belgia, Senegal. A o 2:00 nad ranem już będzie czwartek. USA zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek o 21:00 Hiszpanie z Austriakami, a Portugalia o 1:00 nad ranem z Chorwacją. W piątek, 3 lipca, 5:00 nad ranem Szwajcaria, Algieria, Australia kontra Egipt. To godzina 20:00 i w 1:16 będzie końcóweczka tych zmagań. W sobotę o północy Argentyna, Republika Zielonego Przylądka i Kolumbia o 3:00 nad ranem w sobotę 4 lipca zmierzy się z Ganą. Ależ nieprawdopodobny jest ten zestaw i tylko oczywiście żal, że w tej całej opowieści nie ma naszych chłopców. Ale już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. A jeżeli chodzi o Polaków, to jeden ze słuchaczy Kamil podesłał mi bardzo interesującą informację, mianowicie 44 lata temu podczas Mistrzostw Świata w Hiszpanii Zbigniew Boniek strzelił 28 czerwca 3 gole Belgii. 3:26 i 54 minuta. Wygraliśmy ten mecz 3-0. Takie to były kapitalne czasy. Czy jeszcze kiedyś wrócą? Kto to może wiedzieć?

zapowiedzi tego, co dziś, a od jutra, przypominam, startuje, proszę Państwa, Wimbledon, a o godzinie 19 też będzie jak w ulu, czyli Brazylia kontra Japonia. Kolejne spotkanie 1:16 Mundialu. Życzę Państwu dużo, dużo chłodu i spokoju, bo to najbardziej pożądany towar na świecie. To święty spokój. No i oczywiście do usłyszenia. Kłaniam się. Dobrej nocy.

0: everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie.

0: Radio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z Teraz Rokiem zaprasza Wiesław Weiss. Już za kilka dni ukaże się lipcowy numer naszego miesięcznika. Piszemy w nim m.in. o Garbage, Deep Purple, Republice, King Crimson czy The Who. Polecam też wkładkę biograficzną o Suede, ale najważniejszy materiał to szczegółowe omówienie najnowszej płyty The Rolling Stones, Foreign Tongues, która ukaże się 10 lipca. Z tej płyty utwór Rough and Twisted, The Rolling Stones.
0: Teraz rok w Antwerpii.

0: raz rok w Antyradiu.
1: Mick Jagger opowiada. Zapytałem Andy'ego Watta, naszego producenta. Dobra, ile czasu musimy spędzić w studiu? Odpowiedział jakieś 3-3,5 tygodnia. Najważniejsze było właśnie to, że robimy to szybko. Chcieliśmy uporać się z całością, zanim wszyscy się znudzą i zaczną się zastanawiać, czy coś powinno być zrobione tak, czy inaczej, czy może jeszcze inaczej. Tak więc nagranie tej płyty nie było czymś trudnym. Znaczy, był to dość intensywny wysiłek, ale przez krótki czas. The Rolling Stones, płyty Foreign Tongues, utwór In the Stars.
0: Teraz rok w Antyradiu.

0: Radio.
1: Na Foreign Tongues, nowej płycie The Rolling Stones, która ukaże się już 10 lipca, znalazła się świetna wersja przeboju Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Jest w niej wiele z soulowej aury oryginału, ale partia harmoniki nadała kompozycji bardziej bluesowy charakter. Mick Jagger zmienił też trochę tekst, aby zaśpiewać go z męskiej perspektywy, ale co ciekawe, zachował wers Gnoisz mnie jak Roger Moore, odnoszący się zapewne do Jamesa Bonda, który bywał brutalny dla swoich partnerek. Nie możemy jeszcze zaprezentować stonsowskiej wersji tej wspaniałej piosenki, ale możemy przypomnieć oryginał. Amy Winehouse, You Know I'm No Good.
0: Teraz rok w Antyradio.

0: Radio.
1: Ciekawostką jest, że jedna z piosenka na Foreign Tongues, nowej płycie The Rolling Stones, pochodzi z 1985 roku z sesji do albumu Dirty Works. To ciekawe, że grupa sięgnęła do swojej muzyki z tamtego czasu, ponieważ powszechnie uważa się, że Dirty Works to jedno z jej najgorszych dokonań. Bardzo zaszkodziła mu nowoczesna wtedy, staroświecka dziś, produkcja Steve'a Lillywhite'a. Ale zaszkodziła nie wszystkim nagraniom, niektóre nadal się bronią. Ja już się żegnam, następne spotkanie z naszym pismem w Antyradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami The Rolling Stones z płyty Dirty Works, utwór One Hit to the Body.
0: Teraz rok w Antyradiu.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Heyo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycja albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad, powraca do Polski.

0: zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio. Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Three Chords and the Truth w Antyradiu. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: Hey, it's Dave McKagan.
2: And I'm Susan.
3: Cześć, to Dave McKagan.
2: I Susan Holmes McKagan. Witamy ponownie w naszym programie Three Chords and the Truth.
3: Jest ze mną dzisiaj moja wspaniała partnerka. Żona i życiowy fundament. Susan Holmes McKagan.
2: Cudownie jest tu być i znowu wspólnie pograć trochę rock'n'rollowych kawałków.
3: Ostatnio graliśmy na festiwalu Download w Donington Park w Anglii.
2: To było epickie. Nagrania wyszły niesamowicie. Jak to wyglądało na miejscu, kochanie?
3: Strasznie zimno. Przez scenę przewalał się lodowaty wiatr, który potrafił cię zmrozić nawet w trakcie śpiewania chórków. Uderzał nagle i sprawiał, że palce drętwiały. Ale ludzie byli zachwyceni. Przyszły tłumy, a wtedy człowiek kompletnie zapomina o zimie.
2: Widziałam na Instagramie. Nie wiem dokładnie, ile tam było ludzi, ale to było prawdziwe morze fanów. Co do tego nie ma wątpliwości.
3: Przylecieliśmy z powrotem, ponieważ nasza córka Grace kończy studia.
2: Tak, Grace odbiera dyplom ukończenia studiów. To wielki moment w domu McKaganów.
3: Dokładnie tak. Spędzimy tu razem kilka dni. Grace odbierze dyplom, a potem Sue i ja wracamy prosto do Europy, do Amsterdamu. Nagrywamy ten program w samym środku tego całego zamieszania. A zaczniemy od piosenki, którą to ty wybrałaś, kochanie.
2: Mam nadzieję, że wam się spodoba. To Velvet Revolver i utwór Dirty Little Thing.

0: Free Chords and the Truth w Antyradiu.
1: And that was the end by Mammoth.
2: A to było The End w wykonaniu Mammoth, którzy otwierają teraz nasze koncerty podczas europejskiej trasy. Świetny zespół.
3: Są bardzo profesjonalni i brzmią świetnie. Graliście już razem w pełnej harmonii podczas kilku etapów trasy.
2: To prawda.
1: Yes.
2: Graliśmy w harmonii. W końcu to muzyka, więc wypada mieć taką nadzieję.
1: It was download day Saturday.
2: W zeszłą sobotę graliśmy na Download London, syn Slasha. Jest perkusistą w świetnym zespole hardrockowym Return to Dust. Dotarliśmy na miejsce akurat na czas, żeby podbiec pod scenę i zobaczyć ich występ. Naprawdę świetna kapela. Dopiero walczą o swoją pozycję, ale mają świetnych wokalistów, świetnych gitarzystów, świetnego perkusistę, no i dobre piosenki. Miło się na to patrzy.
3: To niesamowicie ekscytujące, ponieważ obserwowaliśmy jego rozwój. Zawsze miał to w sobie, a teraz po prostu dużo koncertuje. Wiecie, jak to mówią o The Beatles, potrzeba 10 tysięcy godzin. On ma już te godziny za sobą. Gra jak natchniony, jest jak maszyna i cudownie się na to patrzy. Brawo, London!
2: Padnie na świetny pomysł. Pewnie po prostu wygłupiali się na próbie zespołu i tak to powstało. Wzięli na warsztat piosenkę Outcast Heya i zrobili z tego bardzo ciekawą wersję. I ciężką. To świetna zabawa, a w rock'n'rollu nie ma nic złego w odrobinie zabawy. Oto Richard Turn to Dust. Heya.

0: Three Chords and the Truth w Amteradio.
1: Alright, you just heard some dice beats.
2: Właśnie usłyszeliście dice splits? Dobrze to wymówiłam?
3: Yeah. Dice splits.
1: That was called Throw Yourself.
2: W każdym razie utwór nosi tytuł Throw Yourself to the Sword.
3: Teledysk jest zabawny. Wokalista biega tam z mieczem, a w pewnym momencie siedzi na kanapie z takim typowym kujonem, przysuwa się do niego, a ten ją bezczelnie spławia.
4: And then stops. And she's trying to like, she's sitting on the couch with this nerdy guy that she wants to be her boyfriend. And she scoots over a little bit.
3: Wtedy ona rzuca się na ten swój miecz. Uwielbiam odrobinę humoru w roku.
4: She did it. She went for it, and then it goes back into the song. So I like a little humor in the rock.
1: Yeah. Wow, it sounds like a mini movie.
4: Adele turned.
2: Brzmi jak mini film.
3: Adele mi to pokazał. Oni też grali w sobotę na Download.
1: Yeah, Download.
3: Tworzy nam się dzisiaj motyw przewodni.
2: Iconic. Tak, Download Festival to legenda.
4: I was given gifted a guitar.
3: Dostałem w prezencie gitarę. To długa historia, ale znam się od bardzo dawna z zespołem The Damned i z Brianem Jamesem i gitarzystą, który grał też w Lords of the Church. Zaprzyjaźniliśmy się, był moim idolem. Zmarł 1,5 roku temu, a jego rodzina uznała, że chciałaby, abym to ja dostał jedną z gitar. Wręczono mi ją na Download. To Telecaster, na którym Brian James grał w Lord of the New Church.
2: Telecaster Fendera, co na to powiesz?
4: I don't know, that's a whole nother thing.
3: Nie wiem, to zupełnie inna historia. Dziękuję rodzinie Robertsonów i pozdrawiam cię, Brian i Jamesie. Ukłon w jego stronę, jeden z pierwszych punk rockowych utworów w historii, czyli Neat, Neat, Neat, w wykonaniu The Damned.

0: Three Chords and the Truth w Amty Radio.
1: All right, welcome back. I'm your host with my fellow.
2: Witamy ponownie. Tu wasza prowadząca, a obok mnie siedzi mój współprowadzący, pan Duff McKagan.
1: Yeah. Coming at you. So that was some The Damned.
2: To byli The Damned. Grywasz czasem ten utwór na koncertach Guns N' Roses, kochanie?
1: At the show, at the big rock show, at the Guns N' Roses show, honey.
3: Yeah, we had some Motorhead Overkill after that.
4: Tak.
1: Very cool.
4: Potem puściliśmy też Motorhead i Overkill. Na Downloads zrobiliśmy też coś specjalnego związanego z Motorhead.
1: Amazing, yes, you did.
4: Chcesz mnie o to zapytać?
3: Yeah.
1: I would love to ask you about that. Okay. Please tell me.
2: Bardzo chciałabym cię o to zapytać. Opowiedz mi coś więcej o Download. Wiemy już, że było zimno, ale poza tym było rewelacyjnie.
3: We played Dublin.
4: Pojechałem dzień wcześniej. Graliśmy w Dublinie, skąd wyruszyłem wcześniej, żeby pomóc im tworzyć Lemmy Long. To miejsce, gdzie będzie działać na Download co roku, a w międzyczasie prawdopodobnie przeniesie się do Manchesteru. Znajduje się tam automat do gry, który stał za kulisami. Część jego prochów oraz pamiątki po nim. Jeśli wybieracie się na Download, możecie tam zajrzeć i powspominać Lemmy'ego.
1: A
2: ty oficjalnie przeciąłeś wstęgę, więc miejsce ma błogosławieństwo Duffa McKagana. O, bardzo fajne.
4: To było miłe. Poprosili mnie, żebym powiedział kilka słów o Lemmym. Nie musiałem niczego zapisywać. Nie jestem typem człowieka, który czyta przemówienia z kartki. A o Lemmym z Motorhead mówi się z ogromną łatwością. Ludzie chcą o tym słuchać, więc to przychodzi naturalnie.
2: Zdecydowanie. O tym nigdy dość. I ty, i on to ikony, a wasza wieloletnia przyjaźń to coś wyjątkowego.
1: Special, cool thing.
3: My love.
4: Moja ukochana, która siedzi obok mnie, wybrała utwór Rosiego. Co tam mamy, kochanie?
1: I don't wanna stop.
2: Mamy I don't wanna stop.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: That was Ozzy Osbourne, I Don't Wanna Stop.
2: To był Ozzy Osbourne i I Don't Wanna Stop. Co można powiedzieć o Ozzym?
1: I don't know. We don't have to say anything about it.
2: Nie musimy tu wszystkiego komentować, bo muzyka broni się sama.
3: Kochamy cię, Ozzy. Twoje dziedzictwo będzie żyło wiecznie.
1: This next Guns N' Roses.
2: Wybrałaś kolejną piosenkę Guns N' Roses.
1: Yeah, you like Shadow of Your Love.
4: Yeah, well, I...
2: Lubisz Shadow of Your Love?
3: Tak. Przeglądałam media społecznościowe i trafiłam na materiał nagrany na download. Pytano ludzi, jaki jest ich ulubiony utwór Guns N' Roses, a fani tłumaczyli swoje wybory. Pojawiały się standardowo Welcome to the Jungle, Paradise City czy Rocket Queen, ale kilka osób wskazało właśnie Shadow of Your Love, bo uwielbiają tamtejszą partię gitary.
4: Another couple said Shadow of Your Love, because they like the guitar in it or something.
1: I love playing that.
2: Uwielbiam ten numer.
4: We don't play it enough, I figured.
1: No.
3: Uważam, że gramy go zbyt rzadko.
2: Masz rację.
1: Guns N' Roses, Shadow of Your Love.
2: W takim razie Guns N' Roses, Shadow of Your Love.

0: Three Chords and the Truth w Amty Radio.
1: That was Guns N' Roses.
2: To byli Guns N' Roses i Shadow of Your Love.
1: Guys,
2: nie wiem, czy przygotowaliśmy na dziś wystarczająco dużo utworów. Dopadł mnie jetlag, więc tak właśnie wygląda ten program.
3: Zbliżają się urodziny.
2: Tak, 18 czerwca urodził się Paul McCartney. Powinniśmy byli puścić coś z jego nowej płyty.
3: Cóż, bądźcie czujni, bo być może zrobimy to w przyszłym tygodniu.
2: No, koniec, zaserwujemy wam dwupak. Oto Paul McCartney i Live and Let Die.

0: Three Chords and the Truth w Amteradio.
1: And that was UFO with Natural.
2: A to byli UFO z utworem Natural Things.
1: Good choice.
2: Susan Holmes McKagan wybrała ten kawałek i to był dobry wybór.
1: Our show this week.
2: Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Three Chords and the Truth.
3: Myślę, że to był dobry program. Dajcie nam znać, co chcielibyście usłyszeć. Przesyłajcie swoje propozycje i piszcie, na jakie koncerty wybieracie się tego lata. Mamy nadzieję, że zobaczymy się na koncercie Guns N' Roses. Do usłyszenia. Bądźcie dla siebie mili i dawajcie czadu.
2: Trzymajcie się. Do zobaczenia.
4: Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor.

0: w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Noiński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Dziś moja rozmowa z Darkiem Darajem Brzozowskim, jednym z najlepszych perkusistów metalowych w Polsce, który bębni w zespołach Hunter, Black River, norweskim Dimmu Borgir, a wcześniej grał m.in. w Vader, Vesania czy Masochist. W pierwszej części rozmawialiśmy o początkach i roli perkusji w zespole metalowym. Wywiad przeprowadziłem w październiku 2024 roku.
2: Czy dla ciebie jest perkusja?
3: Czy to jest narzędzie pracy, czy to jest hobby? Co to jest teraz w ogóle?
4: Perkusja to w ogóle się kojarzyła jeszcze wcześniej, bo ja pamiętam, jak miałem 6 lat i chodziłem do zerówki i wtedy to był czas, kiedy zespół Europe wypuścił jego hiciora Final Countdown i to pamiętam, że leciał teledysk w telewizorze i teledysk był właśnie z koncertu. Ten wielki podest, ten wielki zestaw. To kojarzyło mi się z czymś takim właśnie, z czymś nie no, z takimi ludźmi, kurczę, jakimiś, kurczę, bogami, że oni tam jeżdżą na trasy, grają z czymś takim niesamowitym. Nie wiedziałem jeszcze, o co w ogóle chodzi, z jakąś taką wolnością. No dopiero potem to się stało tak naprawdę jakimś takim narzędziem, no bo to jest jakieś moje narzędzie pracy. Oczywiście kojarzy mi się to z pracą, ale to jest też moje hobby. Ale od samego początku raczej mi się kojarzyło z czymś dużo większym, takim nieokiełznanym, czymś, no właśnie, z muzyką, z wolnością, z czymś takim. Bardzo górnolotnie zabrzmiało, ale naprawdę tak jest.
2: Kiedy zacząłeś grać? Kiedy pomyślałeś o sobie, jestem perkusistą, chcę być perkusistą, chcę grać, czy wtedy właśnie przyjechał, czy trochę później to było?
4: Znaczy tak, no pierwsze, tak jak powiedziałem, pierwsze po drugie, tak, miałem 6 lat, zerówka. To jest w ogóle śmieszne, że w ogóle do zerówki, do podstawówki chodziłem na przykład z Orionem, z Behemoth, czy z Heinrichem, który grał w Decapitated. No razem żeśmy tworzyli zespół Vesania, także znamy się od 86 roku. Ale takie pierwsze jakieś próby, takie pierwsze tworzenie zespołów i no to było, jak miałem gdzieś 12-13 lat, coś takiego. To żeśmy wtedy tak zaczynali coś tam w ogóle działać w tym temacie.
2: No tak, ale kiedy u ciebie powstała ta myśl, tak, ja będę tutaj, siądę, będę grał na perkusji. Czasami w zespołach jest tak przecież, że się spotykają goście i mówią, wiesz co, to ty będziesz grał na gitarze, a ty będziesz śpiewał, a ty będziesz grał na perkusji, i sobie tak postawiają dopiero grać.
4: To nie, to tutaj, u nas to było, bo oczywiście tutaj nawiązuję do zespołu Vesania, który to był jakby pierwszy taki w ogóle twór. Od razu było wiadomo, kto na czym będzie grać. To było tak naturalne. Heinrich zawsze grał na basie, ja zawsze grałem na bębnach, Orion zawsze grał na gitarze, no mimo, że teraz jest basistą w Behemoth, ale to on był, no zawsze był gitarzystą i wokalistą. W ogóle zaczęliśmy zespół, to jeszcze w ogóle był też Bartek, który tworzy taki kanał na YouTubie Bez Planu, to w ogóle żeśmy we czwórkę to tworzyli. Ale taka pierwsza myśl, znaczy, no tak naprawdę to 12-13 lat to było coś takiego, że tak, chcę mieć zespół, chcę grać. Tylko to było takie na zasadzie bardziej myślenie hobby, nie myślenie na tym, że ja rzeczywiście to z tego może coś się wydarzyć. To przyszło dużo, dużo później. To tak naprawdę przyszło, jak miałem, nie wiem, gdzieś 20... Nie, jak miałem gdzieś tak 22-23 lat, ja byłem naprawdę mocno... No chciałem to po prostu robić zawodowo, po prostu tylko tym się zajmować. Mimo, że tam studiowałem, ale nie czułem w ogóle tych studiów, tego kierunku, w którym moje życie szło i naprawdę stwierdziłem, dobra, trzeba wszystko rzucić, spróbować granie. Najwyżej zawsze mogę wrócić do takiego normalnego życia.
2: A to jest nienormalne życie?
4: No jest nienormalne życie. To jest, kurczę, totalnie inne życie, gdzie wbrew pozorom jest dużo wolności, ale z trzeciej strony nie ma takich odgórnych jakichś takich barier i tak dalej. Trzeba bardzo mocno się sam samego dyscyplinować. I to mówię nie tylko o jakichś imprezach, używkach, ale mówię ogólnie o też o pracy, żeby, no bo nie ma nadmożonego bata, tak? Tak jak dzisiaj byłem już rano w kanciapie, ćwiczyłem, bo szykuję się do nagrywania płyty z Dimmu Borgir. No i tak naprawdę no, to nie jest tak, że ktoś mi każe to robić, tak? Ja mogę to oczywiście zrobić na jeden dzień przed wejściem do studia, ale wolę to zrobić na miesiąc przed wejściem do studia i być lepiej przygotowanym. Ale przez to, że to nikt tego jakby nie narzuca i nie mówi ci, że masz być od 8 do 16, tylko możesz przyjść do tej kanciapy na 11, a możesz przyjść na 7 rano, a możesz też przyjść na 22, to tutaj jest, tak naprawdę jest wielu zawodowych muzyków się wysypuje i gdzieś to się po prostu tak, kurczę, rozpływa. Także to, no, ta dyscyplina to jest dosyć taka, żeby samemu sobie narzucić, no.
2: Kiedy miałeś pierwszą perkusję?
4: Jak miałem 15 lat. Jak skończyłem 8 klasę, pamiętam, to dostałem się do technikum i wtedy rodzice kupili mi pierwszy zestaw.
2: I co w nim było?
4: Oj, dużo zestaw. To był zestaw czeskiej firmy Amati. O matko, tam były dwie centrale, tam potężny zestaw. Najlepsze jest to, że załatwił mi to ówczesny nauczyciel muzyki z 8 klasy, w 8 klasie. Miał takiego znajomego, który grał tam na weselach i miał jakiś taki zestaw do sprzedania. I najśmieszniejsze jest, no wiadomo, no nie miałem wtedy samochodu, nic, a nie chciałem ojca prosić. To po prostu wszystkich tam kumpli z osiedla wziąłem, tam nas było, nie wiem, chyba z 10, 12 i każdy po jednym bębnie, żeśmy szli przez całe miasto. i żeby to dostarczyć tam do mnie do domu, do piwnicy. Na drugi dzień rozstawiłem ten zestaw w domu. Pamiętam, że gdzieś była 10-11, była sobota. Wiadomo, lato. Pograłem z godzinę, przyjechała policja i powiedziała do moich rodziców, że no jeszcze raz przyjadą, to wtedy będzie kolegiem. No i to było, już wiedziałem, że muszę znaleźć kanciapę.
3: Ale to rozumiem, że rodzice mieli dom, a ty...
4: Nie, to było w bloku właśnie. Bloku to było w bloku, także no, poniosłem je wtedy.
3: Ale co, że w bloku, w piwnicy ustawiłeś?
4: Nie, w bloku, w swoim pokoju. Stwierdziłem, w piwnicy jest za ciemno. Stwierdziłem, że w pokoju i... Ale to był krótki epizod. Sąsiedzi nie dali rady.
3: No nic dziwnego na dwie centralki.
4: No to masakra w ogóle, jak sobie o tym pomyślę. No, to jakby się totalnie nie dziwię, sam bym zadzwonił na policję. No.
3: Co w zestawie jest najważniejsze?
4: Werbel. Każdy perkusista używa różnych zestawów. Jedni używają bardzo duże zestawy, drudzy bardzo małe. To jest w zależności od potrzeb, od muzyki, od tego, co chcą uzyskać. Ja lubię w zestawie mieć dosyć dużo kolorów. Nie zawsze wszystkiego używam. Czasem się niektórzy śmieją, to po coś ten bębenek, jak używasz go w jednej piosence. No ale właśnie w tej jednej piosence jest potrzebny. Ale też oczywiście staram się też no nie mieć takich zestawów, jak tam, nie wiem, no tam, kurczę, teraz widziałem, jak wrócił Dream Theater i jest Mike Portnoy, to ten zestaw ma tam po prostu, cała scena to jest jeden wielki zestaw. Ale werbel jest najważniejszy. No werbel jest najważniejszy i od tego, jak ten werbel brzmi, jak jest zagrany, to naprawdę, no moim zdaniem, kurczę, no to daje piosence właśnie tą, jeśli chodzi o rytm, to najważniejszą rzecz. No potem oczywiście jest stopa, ale werbel, który jest fajnie zagrany, który super brzmi, jest fajnie umiejscowiony, to jest, kurczę, podstawa do dobrego hiciora.
3: Masz jakieś swoje ustawienia specjalne? Takie swoje tajemnicze ustawienia werbla?
4: Wiesz co, nie mam. To jest najlepsze, jest teraz tak, że kiedyś rzeczywiście kombinowałem, a teraz jest tak, że się wszyscy śmieją, że jaki mi werbel nie podstawią, to i tak on brzmi tak samo. I to jest coś, co kiedyś słyszałem, jak byłem dzieciakiem, że czy on będzie mieć taką gitarę, taki wzmacniacz, zawsze to będzie słychać, na przykład, że to będzie Borysewicz, tak? Czy to będzie właśnie przy bębnach? Wiadomo, że to Bonham, no, choćby tam był jakiś zestaw nie jego i coś takiego, kurczę, co oczywiście, no tak, no nieskromnie teraz powiem, że rzeczywiście jest tak, że czy grałem czasem na jakimś, znaczy rzadko mi się oczywiście zdarza, ale jak gram na jakimś zestawie gdzieś na jakimś festiwalu, że nie mogę zabrać swojego, czy jestem w studio i ktoś chce właśnie z premedytacją, daje mi taki werbel, który w ogóle jakby nie jest takim typowym moim brzmieniem, stawia i tak to zaczyna brzmieć to, i od razu słychać, że to ja gram. Także no to jest coś takiego, że no te brzmienie jest w łapach tak naprawdę, no.
3: Właśnie, od czego to zależy? Od uderzenia, od feelingu, od czego?
4: Wiesz co, no wiadomo, no, granie na instrumencie to jest cały czas powtarzanie tego samego tak naprawdę. Przez ileś lat tak naprawdę, no w przypadku perkusji to jest ileś tych uderzeń, ile już, nie wiem ile razy uderzyłem w tym werbel w swoim życiu. Nawet już jak zagrałem ponad 2000 koncertów, też przestałem liczyć ile koncertów, no to ileś tych koncertów, ileś tych sesji, ćwiczeń. Otóż to już jest coś takiego, że jakaś taka pamięć mięśniowa, coś takiego, gdzie jakaś taka pamięć też słuchowa, że wiem, gdzie ten werbel ma być uderzony, z jaką siłą i on zawsze brzmi, mimo że może być czasem nastrojony wyżej, niżej, może być drewniany, metalowy, ale jak już pewnie ma ten taki swój strzał, no to zawsze to będzie brzmieć bardzo podobnie. No ja nie mówię, że tak samo, no bo wiadomo, że jak się postawi werbel drewniany, a metalowy będzie inaczej, no i nieraz też pewnie, że mają dwa werble w zestawie i te bębny brzmią troszeczkę inaczej, ale ogólnie jakby ten cały charakter to od razu słychać, kto siedzi za zestawem.
3: Jaka jest rola perkusji w zespole?
4: Najważniejsza. Nie, no śmieję się, no ktoś kiedyś powiedział, że jak jest, kurczę, dobry perkusista, to jest dobry zespół. No akurat to tak się nie zawsze sprawdza, bo to różnie bywa z tymi perkusistami, różnie bywa z zespołami i z karierami, ale no wiadomo, że w takiej muzyce, jak ja gram, czyli takiej rockowo-metalowej, no perkusja jest bardzo ważnym instrumentem i zawsze jest słyszalnym i to na koncertach, czy na płytach. Ja się śmieję, że nigdy nie muszę jechać na miksy, jak nagrywam bębny, bo i tak wiem, że bębny będą głośno, bo w muzyce rockowo-metalowej te bębny muszą być głośno, także nie muszę tam jechać i wszystkich mówić, słuchajcie, dajcie głośnie bębny, bo wiadomo, że no i tak będą głośno, czy ja tam będę, czy mnie tam nie będzie na tych miksach. No to wiadomo, no oczywiście rytm jest, to jest w ogóle podstawa, tak, no pierwsze co było, to był rytm. Oczywiście jest dużo hiciorów, gdzie jest samo pianinko i nie ma rytmu, ale gdzieś tam słyszymy, gdzieś z tyłu głowy w domyśle ten puls, ten rytm. Jeśli chodzi o właśnie, no o perkusję w rock metalu, no to jest bardzo ważne i też przez to, że ta perkusja jest bardzo słyszalna, jest bardzo gęsta, no to też jest instrumentem bardzo wymagającym od perkusisty i tak jak ja, no muszę naprawdę, mimo że gram tyle lat, ale to cały czas praktycznie między koncertami i tak chodzę do kanciapy i tak ćwiczę, żeby tą formę trzymać, bo jest to, no trochę taki, kurczę, sport wyczynowy i żeby utrzymać ten poziom, no to trzeba cały czas po prostu chodzić i, kurczę, no po prostu klepać, no tutaj nie ma ma zmiły. Wiadomo, że czasem są potrzebne przerwy i potem jak się wraca po takiej dwutygodniowej przerwie, to jest to bardzo inspirujące, bo człowiek tak troszeczkę zawsze inaczej podchodzi do instrumentu. No ale jednak tutaj to jest jednak ciężka fizyczna robota, kurczę, tak jak na przykład granie w Dimmu Borgir, no to zawsze się śmieję, że to są ciężko zarobione pieniądze.
3: Mówi się, że gitarzysta może coś tam zawalić, no to powie, że improwizował. Basista też coś tam nie dogra, no to tego nie zauważa się, ale jak perkusista coś źle zagra, to słychać, prawda?
4: To od razu słychać. To jest tak, że od razu wszyscy się patrzą. Jak gitarzysta przestanie grać, no to tego nikt nie usłyszy tak naprawdę. Mówię to o w zależności jakich, no wiadomo, jakby dajmy na to jest koncert zespołu Pink Floyd i w jakimś takim spektakularnym momencie David Gilmour przestałby grać, no to wiadomo, że wszyscy będą wiedzieli, że coś się wysypało. Ale ogólnie w takiej muzyce rockowo-metalowej, no to naprawdę, to rzadko się zdarza, żeby ktoś wychwycił, że tam ktoś ma problem z gitarą, czy no chyba, że z mikrofonem jakaś jest, to nie wiem, ale to też zawsze wokalista może dać mikrofon w stronę ludzi i nie wiem, dobra, ludzie, śpiewajcie. A perkusja jest taka, że jak człowiek przestanie grać, czy jak pałka wypadnie, czy coś, no to jest od razu wszyscy na perkusisty. Już nie wiem, że cały zespół się zaczyna odwracać.
3: Miałeś jakąś taki fuck up? Największy jakiś taki?
4: Wiesz co, było trochę tego. Nie za dużo w ogóle. Tak naprawdę to na tyle lat grania to jestem w ogóle w szoku, że to nie było aż tyle. Ale to też wynika z tego, że ja raz, że zawsze miałem bardzo dobrych technicznych, którzy dbali o mój sprzęt. Zawsze ja też ten sprzęt dostarczałem w jak najlepszy, jak najnowszy, jak coś było już zużyte. Nie mówię nawet zepsute, tylko już lekko zużyte, to zawsze wymieniam. Ale to też wynika z tego, że praktycznie od początku tej kariery no mam możliwość współpracy z najlepszymi firmami perkusyjnymi na świecie, no, które mnie po prostu supportują. Także zawsze ten sprzęt no, mam z górnej półki i zawsze jest na bieżąco wymieniany, jak jest zużyty i też firma o to dba, ja o to dbam. Ale jeśli chodzi o takie różne sytuacje, no były, no na przykład pamiętam kiedyś na koncercie z Vaderem, podczas koncertu cały ten backdrop na mnie spadł i przykrył mnie i perkusję. No i to było cisza. Najlepsze jest to, że zdjęli ze mnie ten backdrop i dosłownie w kolejnej piosence nowy basista spadł ze sceny i złamał gryf, nie? Także po prostu to była sekcja jak ze Spinal Tap. No były jakieś tam problemy, że się statywy łamały, czy naciągi jaki wpadały. No, to takie rzeczy, no, które, na które nie mamy wpływu, ale z drugiej strony, które tworzą takie koncerty właśnie wyjątkowe i wbrew pozorom zawsze się wszyscy boją takich jakichś różnych wpadek, a tak naprawdę ludzie to uwielbiają, bo wiedzą, że uczestniczą w czymś, co się no, nie wydarzy ani za parę koncertów, bo zwykle na 100 koncertów 99 jest bez problemów, a ten jeden jest taki wyjątkowy. Także zawsze taką jakąś taką porażkę jednak potrafimy to przełożyć w jakieś takie zwycięstwo, bo to jest coś, coś niezaplanowanego i wyjątkowego. Ale ogólnie to nie mam tak naprawdę takich wpadek, jednak to są naprawdę jakieś takie szczegóły, no jakieś takie problemy z monitorem czy coś, ale to są takie rzeczy, które jak jest dobra, zawsze mamy dobrą ekipę techniczną, to nawet ludzie tego często nawet nie zauważą, że coś się dzieje.
3: Masz jakiegoś mistrza perkusyjnego?
4: Wiesz, to takiego jednego nie mam, to się cały czas zmienia i to cały czas od samego początku to są jakieś takie inspiracje, ale to trwają ileś, a potem to się zmienia, także nie mam takiego jednego Boga, że to ten i mam jego plakat na ścianie. Nie, to nigdy takiego kogoś nie miałem.
3: A inspiracje czyje były i są?
4: Ojejku. No pamiętam, że Michael Jackson i płyta Bad to była dla mnie takim inspiracją perkusyjnym. Potem był zespół Queen, no oczywiście zespół Europe. No to ja bardzo dosyć szybko tak przeskoczyłem, kurczę, z takiego rocka przez polski punk i od razu na taki bardzo ciężki metal. Pomijając jakieś metaliki, Slayery, od razu tam w jakieś, od razu w Cannibal Corpse, Obituary i Morbid Angel od razu wskoczyłem, czy Vadery. I dopiero tak naprawdę potem, jak już miałem tych lat tam, nie wiem, 17, 18, 19, dopiero wtedy zacząłem poznawać troszeczkę taki lżejsze zespoły. Pamiętam, że jak miałem 15 lat, dla mnie Pantera to było, mówię, nie no, to takie za lekkie, nie? I dopiero tak naprawdę, jak miałem 20 lat, ja dopiero wtedy poznawałem metaliki i jakieś bardziej takie heavy metalowe, trashowe zespoły, gdzie też jakieś były właśnie inspiracje perkusyjne. Potem jakiś w ogóle jazz się pojawił, ale taki bardziej w takim wykonaniu, jak Jan Garbarek. Potem bardziej jakieś rockowe rzeczy. Także to, no to tak, ja bardzo tak skakałem, kurczę. To nie było jakoś tak płynnie, tylko tam ze skrajności w skrajność. No ale nie mam jednego takiego nazwiska. A no tak jak mówię, ci perkusiści cały czas, ja tak jak jak teraz też, no. Ostatnio oglądałem kogoś, teraz jeszcze innego, to jest bardzo, bardzo, bardzo, co się cały czas zmienia.
2: A jak na przykład jedziesz na festiwale, to tam podglądasz sobie kolegów?
4: Wiesz, tak naprawdę od wielu lat podglądam, ale to bardziej podglądam jakieś rozwiązania techniczne niż samo takie granie, nie? No wiadomo, lata 90. to też, no, jak jeździłem też na wszystkie festiwale czy jakieś koncerty, jako fan muzyki, ale też jako fan perkusji, żeby zobaczyć, jak oni grają. No potem, jak już zaczęliśmy grać koncerty, zacząłem grać trasy z tymi swoimi bogami perkusyjnymi, no to już jakby już na tyle wszystkich miałem ten, szczególnie okres z Vaderem, że mogłem podpatrzeć tych najlepszych, jak grają. No to teraz tak naprawdę, no nie chcę, żeby to się nie zabrzmiało, ale nie ma już jakichś takich perkusistów, że mnie od takiej strony warsztatowej, czy jakiejś w sensie technicznej, ale bardziej techniki grania mi chodzi, żeby mnie jakoś zaskoczyli, a bardziej patrzę na jakieś nowinki techniczne od strony, to na zasadzie, o, jakiś mikrofon, jakieś rozwiązania, żeby uzyskać jeszcze lepsze brzmienie, to bardziej takie nowinki, bardziej techniczne, ale w sensie sprzętowe, nie? To bardziej tutaj podpatruję.
2: Udzielasz lekcji, masz warsztaty, prawda? Masz czas na to w ogóle?
4: Wiesz co, no, takich stacjonarnych lekcji nie robię, to są bardziej właśnie tak, albo takie warsztaty, takie tak zwane drum kliniki, czyli po prostu takie spotkania ze mną, grupowe, albo robię po prostu lekcje takie indywidualne na lekcjach, na trasach i to organizuję wtedy, kiedy, tak jak na przykład teraz mamy koncerty z zespołem Hunter, no to wiadomo, że codziennie między 15 a 16 gramy próbę, w klubie już jesteśmy mniej więcej od 13-14 i wtedy zawsze taką jedną czy dwie osoby sobie biorę przed próbą i po próbie, żeby po prostu nie siedzieć, nie gapić się w sufit, zawsze kogoś można ciekawego poznać, coś opowiedzieć, no i oczywiście jest to jakiś też dla mnie dodatkowy pieniądz. No.
2: Czy ci, którzy się uczą u ciebie, już mają jakieś sukcesy dalej? Oni są już ukształtowani, czy ty ich...
4: O, to jest tak różnie, to jest teraz miałem na przykład 9-latka w Zabrzu i powiem ci, że kurde, no koleś tak zasuwał, co mu nie pokazałem, to po prostu w sekundę to grał, no ja byłem po prostu pod wielkim wrażeniem i właśnie chcę trochę tam jeszcze chcę mu tam pomóc, wiesz, ze sprzętem i tak dalej, no bo to warto naprawdę, no mi się warto takim ludziom po prostu pomagać. Są czasem ludzie, którzy już rzeczywiście grają i tak naprawdę oni mówią, wiesz co, no ale ja to tak bardziej przychodzę do ciebie, nie tam, żeby tam technikę i o perkusję, tylko bardziej pogadać od strony biznesowej, nie? Jak to jest z Dimmu Borgir, jak to jest w Hunterze, jak to było w Vaderze, jak to jest z tym organizowaniem koncertów, jak to jest z kontraktami, jak to jest z wytwórniami i bardzo dużo takich ludzi też do mnie przychodzi i siedzimy i nawet w stronę perkusji nie spojrzymy. Także są bardzo. Czasem są ludzie, którzy właśnie poszli na emeryturę i kiedyś grali i chcą do tego wrócić i chcą jakieś takich postaw, żebym tam pokazał albo chcą, żebym doraził z jakimś sprzętem, co kupić. No oczywiście jest dużo też nastolatków, którzy właśnie szukają takiej dodatkowej inspiracji, żeby ich z jakimiś takimi różnymi rzeczami, technikami ich zainspirować. No różnie, naprawdę. To jest cały przekrój, naprawdę. To jest w ogóle niesamowite, że nigdy nie wiadomo, o czym będziemy rozmawiać, co będziemy robić. To jest w ogóle, no, to jest naprawdę niesamowite.
2: To jak jest w tym Dimmu Borgir?
4: Wiesz co, no jest super, no już gram z nimi od 2008 roku, no to pamiętam, że jak w Vaderze grałem 4 lata i jak odchodziłem, to myślałem, że to była wieczność, a teraz jest 4 razy dłużej. No jest super, no bo jest to zespół, z którym zagrałem tak naprawdę największe festiwale na świecie, miałem możliwość zagrania 2 razy z orkiestrą, nagrywania też w największych studiach na świecie, no to jest niesamowitego. Jest to na tyle zespół nie aż tak aktywny, że mogę też się poświęcić innym rzeczom, innym zespołom i też powoduje to, że ja nie muszę się tam przeprowadzać do Norwegii, bo jednak jest to kraj bardzo drogi, a jednak lepiej jak się współpracuje z takim zespołem, zarabia pieniądze w koronach norweskich, wymienia na złotówki, mieszka w Polsce, niż jakbym miał tam mieszkać. No ogólnie jest bardzo dobrze, ogólnie naprawdę jest bardzo dobrze, też oczywiście dzięki temu zespołowi, no też na wszystkie jakieś organizowanie warsztatów, czy wszystkie te deale, które mam ze sprzętu, no to też oczywiście taka nazwa oczywiście też otwiera furtki do każdej firmy i każda firma, mimo że wiadomo jest dużo super perkusistów, ale przez to, że nie grałem w jakimś takim zespole, które przyciąga, nie jest to jakaś wielka nazwa, no to też nie każda firma jednak chce mieć dobrych bębniarzy, ale chcą też mieć takich, którzy rzeczywiście grają w dużych zespołach, grają duże trasy, duże festiwale i rzeczywiście to logo zawsze jest gdzieś tam bardziej u góry na plakacie. No także no, same plusy, no.
2: No właśnie, chciałem się spytać o to, czy jesteś przedstawicielem, to znaczy przedstawicielem, czy reprezentujesz jakieś firmy?
4: Tak.
2: Dużo tych firm, czy to jest jakieś pojedyncze są?
4: Od 2007 2007, znaczy oficjalnie od 2008, czyli tyle, ile gram w Dimmuborgir. Współpracuję z firmą Mine, to jest firma niemiecka, która produkuje blachy, no i oczywiście jakieś tam instrumenty perkusyjne, ale też od wielu, wielu lat jest też dystrybutorem takich firm jak Tama i Ibanez, czyli Tama firma perkusyjna japońska, Ibanez też japońska, tylko gitary. I oni są oficjalnym dystrybutorem na całą Europę. No i przez to, że jestem dystrybutorem, to też współpracuję z firmą Tama, jeśli chodzi o bębny. Współpracuję też ze szwedzką firmą Vincent, która robi pałki perkusyjne. Współpracuję z firmą Remo, amerykańską, która robi naciągi. No i jeszcze jest firma Klotz, niemiecka firma, która robi kable. Ale to tak był deal, ale to się tak naprawdę, no cały czas jest jakby otwarty temat, ale to no wiadomo, to jest troszeczkę taka współpraca, jak gdzieś do studia wchodzimy i tak dalej. No, że to na dzień dzisiejszy są jakby te główne cztery firmy, czyli Mine, Tama, Vincent i Remo.
2: I na czym polega taka współpraca?
4: Współpraca polega na tym, że ja oczywiście używam ich sprzętu, reklamuję ich sprzęt, czyli tak jak teraz, nie wiem, rzucam jakieś filmiki i tak dalej, no to wiadomo, co są jakieś tam te wszystkie tagi i tak dalej. Oczywiście na scenie też widać, że używam ich produktów, widać logo, oni wykorzystują mój wizerunek, wizerunek zespołu do reklamy swoich produktów. No i to mnie jest na takiej zasadzie. I też to polega na tym, że po prostu no, mam jakieś tam zniżki, nie, na sprzęt. Albo czasem dostaję jakieś rzeczy po prostu za darmo do testów, albo no, dostaję na przykład na trasę czy do studia. Dla mnie najważniejszą rzeczą w takiej współpracy to jest, szczególnie przy zespole Dimmuborgir, czy wcześniej przy zespole Vader, to było to, że no, jak gramy trasy czy w Stanach, czy w Ameryce Południowej, czy w Japonii, czy w Australii, no to nie muszę się martwić o sprzęt, tylko wysyłam, bo oczywiście z każdej z tych firm mam osobę, która jakby się mną zajmuje i ja takiej osobie wysyłam daty i ona już jakby załatwia mi sprzęt, dajmy na to, gram trasy w Ameryce Południowej, no to pierwszy koncert jest na przykład, nie wiem, no, w Rio de Janeiro, no to ja się nie muszę martwić o jakiegoś szukać dystrybutora, kto tam mi zapewni sprzęt, tylko on tam wszystko załatwia, ma kontakty, potem kolejny koncert jest, dajmy na to, nie wiem, w Santiago de Chile, no to też się nie muszę martwić i tak dalej, i tak dalej. Także to bardzo ułatwia całą logistykę. Ja tak naprawdę lecę tylko, no z niczym, bo wiem, że na miejscu będzie zestaw taki, który ja mam w domu, w takiej samej konfiguracji, tylko wiadomo, że trzeba go rozstawić i to jest bardzo ułatwiające, no.
2: Co, lecisz tylko z pałkami, czy nawet bez pałek?
4: No czasem to nawet i bez pałek, dosłownie. No tak naprawdę to, były jakoś pałki, elektronika i to wszystko, no i tyle, bo reszta wiem, że będzie na miejscu i no będzie po prostu, no może czasem rzeczywiście się kolor nie zgadza, no. Że nie mają czarnych bębnów.
2: Tylko różowe.
4: Tylko różowe.
2: Miałeś różowe bębny kiedyś?
4: Nie trafiłeś się jeszcze.
1: Przed chwilą usłyszeliście w Antykulturze, w Antyradiu pierwszą część rozmowy z Darkiem Darajem Brzozowskim, perkusistą zespołu w Dimmuborgir, Hunter, Breckriver, a wcześniej m.in. Vader.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Leszek Gnoiński zaprasza na dalszą część Antykultury w Antyradiu i drugą część rozmowy z Darkiem Darajem Brzozowskim, perkusistą grającym w norweskim Dim Borgir, ale także w zespołach Hunter czy Black River. W tej części opowie, jak można trafić do zespołu o światowej renomie i czym różnią się koncerty w Polsce i te podczas eskapad po całym świecie. Wywiad przeprowadziłem w październiku 2024 roku.
2: Jak trafiłeś do tego Dim Borgir?
3: Wiesz co, sytuacja była taka, że to było troszeczkę tak, że...
2: Jak się trafia do takiego zespołu? Czy to jest casting? Czy ty musisz załatwiać? Czy koleżeńska sprawa?
3: Ja byłem tam po prostu fanem tam jednej płyty Dimmu Borgir, gdzie tam jeszcze grał Nick Barker. Jakby z tego wynikało. No i też zawsze w zespół Wysania to był troszeczkę takim zespołem, który... Były tam jakieś inspiracje z Dimmu Borgir i to bardziej na tej zasadzie, ale nie na zasadzie, że ja tam bardzo chciałem grać. Nie, to wynikło z tego, że no w Wejderze troszeczkę zaczęło się słabiej dziać. Wiedziałem, że Mauser będzie odchodzić. Wiedziałem, że Nowy też będzie odchodzić. I tak trochę, kurczę, nie wiedziałem, co się wydarzy. I trochę sobie szukałem takiej opcji B i C. I pamiętam, że tam dałem newsa no wszystkim. Także jakby tam ktoś coś słyszał, że ktoś się coś tam, ktoś szuka czy coś, to ewentualnie bym spróbował. No i była taka sytuacja, że w 2008 roku, jakoś na początku roku, my pamiętam, byliśmy wtedy z Wejderem na trasie europejskiej. To chyba było jakoś tak w marcu, coś takiego. A wtedy Behemoth był na trasie z Dimmu Borgir w Stanach. No i tam jakaś była gadka o bębniarzach na imprezie pokoncertowej. No i tam rzeczywiście Szagrat tam się pytał Nergala, czy tam nie zna jakiegoś bębniarza, bo z tym bębniarz, z którym współpracują, będą chcieli się rozstać. No i on powiedział, że jest koleś, który go wyderzy i tak dalej. No i wtedy, dosłownie wtedy na tej imprezie, oni po prostu do mnie napisał Nergal, że słuchaj, bo to chłopaki się pytają o ciebie, zaraz do ciebie napiszą. Jeszcze pamiętam, że to było na gadu-gadu do mnie napisał. No i chłopaki tam napisali maila, daj znaka, kiedy mówisz się spotkać. Powiedziałem, że jestem na trasie, oni też są na trasie. Ja mówię, dobra, ale mam to jeszcze zablokowane, no bo tam jeszcze była trasa, potem cały czerwiec, tam było 7 tygodni, to chyba był Summer Slaughter Tour w Stanach, to był czerwiec, lipiec, także wiedziałem, że to też jest zablokowane, wizy i tak dalej, także no, powiedziałem, że najbliższy termin, kiedy możemy się spotkać, to jest sierpień, czyli tam za parę miesięcy. Oni powiedzieli, że spoko, to jest idealnie akurat, bo oni właśnie też mają zablokowane też jeszcze festiwale, nie chcą przed festiwalami brać kogoś nowego, tylko wtedy mają właśnie dopiero kolejna trasa, to jest na jesień. Ja mówię, no to super, no tam wysłali mi listę, to chyba, nie wiem, tam 15 piosenek czy iluś. No ja oczywiście tam przygotowałem z 30 czy nawet więcej. No po prostu siedziałem przed koncertami, słuchałem i klepałem sobie te piosenki, no, ale zanim jeszcze z nimi spotkałem, to wiadomo, w międzyczasie się do mnie odezwał management. Wiadomo, że to musi przejść wszystko przez management. Także pamiętam, że tam żeśmy już dogadali spotkanie w Oslo, najpierw spotkałem się z managementem, no to był management z Niemiec, pamiętam tam w lobby hotelowym siedzimy sobie, no i pamiętam pierwsze pytanie było, czy mam problem z narkotykami. Ja mówię, no nie mam, no. A dlaczego? A, no bo tutaj słyszeliśmy, że widzieli, że tutaj paliłeś z kimś marihuanę. No i potem, czy mam problem z alkoholem? No i też, a, bo tutaj na imprezie, a tutaj się uchlałeś gdzieś tam, nie? I potem trzecie pytanie, czy jestem rasistą? A mówię, dlaczego? A, bo była taka sytuacja. No i rzeczywiście była taka sytuacja, że na trasie w Stanach mieliśmy kolesia, który był naszym kierowcą, takim tour managerem. No i rzeczywiście był czarnoskóry, tylko że no, koleś naprawdę tam po prostu przyginał, bo tam były duże dystanse i zamiast na przykład, tak jak my w ciągu dnia, wiadomo, koncert i tak dalej, to miał zamiast iść spać, to on oczywiście balanga, pakowanie gratów i mieliśmy przez noc jechać, to on oczywiście, to zamiast niewyspany, tylko pijany, to oczywiście ściecha, mówi, dobra, jedziemy i któregoś raz powiedziałem, że nie jedziemy, bo to coś po prostu, kurde, no nie trzeźwie, po prostu nas pozabijasz, no. No nie wiem, co ty tam pieprzysz, no i tam z takiej gadki tam zrobiła się awantura. No i rzeczywiście do niego powiedziałem, no you fucking nigga, i to było przy wszystkich po prostu, bo tam ludzie pakowali graty, to wszyscy. No wiadomo, jesteśmy w Stanach, wszyscy zamrożeni. Koleś mówi, że zadzwoni po policję i ja mówię, zadzwoń po policję, kurde, wiesz, niech mnie deportują. I wolę żyć, niż być deportowanym i żyć, niż, kurde, za chwilę być na trasie i mi tu przyśniesz albo gdzieś wywalisz nie wiadomo co, jakąś czołówkę, czy cholera wie co. No i rzeczywiście przyjechała policja, no i tam najpierw do głównego tour managera, co się dzieje. Ten tour manager tam załagodził, mówi, że to taka sytuacja. No i rzeczywiście jeszcze taki w ogóle tam, ktoś tam jeszcze przyjechał z klubu, coś tam, znaczy przyszedł i tam były jakieś takie głupie gadki. Mnie tam zaczęli przypytywać, jego wzięli tam, no, sprawdzili, rzeczywiście koleś był nietrzeźwy, no i powiedział, no nie, jak ty chcesz jechać, jak ty jesteś nietrzeźwy, nie? No ja mówię, że to jest taka sytuacja. Koniec końców wynikło tak, że tego kolesia wypieprzyli z tej trasy, mi oczywiście tam nikt mnie tam nie aresztował, nie deportował, no bo jakby miałem rację i tak dalej. Ta policja pojechała, jakby tam nic się nie wydarzyło. Jeden koncert żeśmy musieli odwołać rzeczywiście, no ale żeśmy znaleźli kolejnego tam tour managera, kierowcy i tą trasę dograliśmy do końca i wszystko było okej. No i najlepsze jest to, że ten management, ja powiedziałem historię, historię. Ja, no to jakby tylko potwierdziłem, bo oczywiście oni tam zrobili taki, kurczę, tam research. Wszystkie zespoły, z którymi tam grałem, do każdego napisali, co to jest za człowiek. Także znali takie historie, które ja tam zapomniałem, tylko tak mówię, nie wiem, może mogło tak być. Także wiedzieli o mnie dosłownie wszystko. Po tej historii powiedziała, no ta menadżerka powiedziała, że no, że bardzo dobrze zrobiłem, to znaczy zacząłem się śmiać. Oczywiście nikt nawet nie zapytał w ogóle, czy mam perkusję, czy znam numery, tego typu były pytania. No i po tym przesłuchaniu, potem miałem przesłuchanie właśnie z chłopakami już w sali, pamiętam, że właśnie zagraliśmy te piosenki, które mi wysłali, żebym przygotował, czy znam jakieś inne, no to powiedziałem, że tak, zagraliśmy te kolejne, potem czy znam jeszcze jakieś, mówię te i te, to oni powiedzieli, no to nawet my nie znamy, nie? No i tak zostałem przyjęty, potem była pierwsza trasa od razu w Stanach właśnie z Danzigiem i z Muspelem, no i jakoś tak poszło.
2: Czym się różni granie w zespole Dimmu Borgir od grania na przykład w zespole Hunter?
3: Niczym. Z mojej perspektywy naprawdę niczym. I tutaj muszę się przygotować, tam muszę się przygotować. Jest to oczywiście inny rodzaj grania, ale tak naprawdę ogólnie cały proces, czy tworzenia piosenek, czy szykowania się do koncertów, no to jest taki sam, no. No i wiadomo, no, sam koncert, no, wiadomo, że z Dimmu Borgir są większe produkcje, także jakby więcej osób w tym uczestniczy i tyle, ale samo bycie w zespole, samo granie koncertów, bycie na scenie, no bo te zestawy też są bardzo podobne tak naprawdę, ten zestaw, który używam w Hunterze i z Black River jest ciutkę mniejszy od tego, który używam z Dimmu Borgir, ale ogólnie jakby koncepcja jest ta sama. No wiadomo, inne rodzaje grania, no wiadomo, że w Dimmu jest dużo bardziej gęste granie, szybsze. Ludzie myślą, że to jest jakieś totalne w ogóle różne dwa światy, ale to są tak naprawdę dla mnie są, no tyle, że no, tak jak mówię, no produkcja, tak? Że tutaj, tak jak z Dimmu Borgir, no to zawsze jest, kurczę, no tych ludzi mamy tam, nie wiem, jest razem z zespołem, nie wiem, jest 25 osób, może czasem więcej, może z 30, a tak jak w Hunterze, no to jeździmy, to jest tam razem z zespołem, to jest na koncertach jest, nie wiem, no 15 osób, bo to mówię oczywiście technika, tam merch i tak dalej, nie? No i nie ma, wiadomo, no raczej gramy mniejsze kluby, no a tak jak z Dimmu, to zawsze jest cały tir sprzętu, no i to jest właściwie, to jest taka różnica, no.
2: No i zasięgi są inne, bo gdzieś po całym świecie.
3: No tak, tak, no ale no, kurczę, scena tu czy tam, to zawsze, to już w tych czasach to naprawdę, no polskie kluby są naprawdę czasem już w tych nie lepiej wyposażone teraz niż te niemieckie czy holenderskie, gdzie zawsze to one takie pokazywały te standardy w Europie, zawsze jak tam gdzieś jeszcze pamiętam z Wysaniem jeździliśmy, czy z Wejderem, to o kurczę, no tu w Holandii takie kluby, u nas takie dziadostwo. No nie, no teraz jest naprawdę, w Polsce są super kluby, jest od cholery festiwali, gdzie ludzie pojeździli trochę po Europie jako technicy z różnymi zespołami i mają pojęcie, jak to powinno wyglądać i sprzęt naprawdę moim zdaniem czasem jest lepszy niż w Europie, także nie mamy się czego wstydzić, a nawet w drugą stronę, możemy my wyznaczać trendy.
2: A ludzko? Jak to jest różnica między byciem z Norwegami, a byciem z Polakami?
3: Znaczy ogólnie te głupie gadki to wszędzie są te same, przedkoncertowe, bo to zawsze są te same gadki. To jest niesamowite po prostu. Wiadomo, że no Norwegowie to jest, no jest to inna kultura, no jednak Wikingowie, a Słowianie troszeczkę inaczej, ale wszyscy mamy te same problemy i zawsze są te same gadki. No na temat dzieci, na temat żon, na temat jakichś awantur, na temat problemów w szkole dzieci, na temat, nie wiem, że chcę zmienić samochód. No problemy są wszędzie te same i te same teksty i te same też właśnie jakieś przedkoncertowe, jakieś takie... To jest niesamowite, że zawsze zespoły, jak mają już wyjść na scenę, jakieś takie głupie tematy się często pojawiają. I ja myślałem, że tak jak w Wysanie zawsze były jakieś takie głupie tematy, nie, to w każdym zespole, czy w Black River, czy właśnie w Vaderze, coś zawsze jakieś takie ludzie nagle, nie wiadomo skąd, przychodzą jakieś jakieś pomysły różne.
2: Jakie tematy?
3: O matko, no najprzeróżniejsze, no czasem to są jakieś to... Kto my żeśmy gadali ostatnio przed nim, to pamiętam właśnie, co to było. O matko, nie przypomnę sobie, ale są naprawdę tak jakieś takie absurdalne rzeczy, że to jest po prostu niewiarygodne. Ale ogólnie, no, tak naprawdę, no, w tych czasach to... No nie masz takiej dużej zmiany kulturowej, tak to już wszyscy mają te same sklepy, te same samochody, jemy te same jedzenie, kurczę, oglądamy te same programy, to już nie ma takiej różnicy tak naprawdę, no.
2: Mało polskich muzyków gra w tych bandach zachodnioeuropejsko czy amerykańskich, prawda?
3: No głównie to jesteś, no w sensie, no jazzmeni to zawsze gdzieś tam się poruszali.
2: No, nie mówię o jazzmenach,
3: tak? Oni zawsze gdzieś tam się miksowali i...
2: Tak,
3: ale tak, no rzeczywiście, jeśli chodzi o taki, ogólnie taką muzykę popowo-rockowo-metalową, no to rzeczywiście, to tak tak mało się słyszy, no.
2: Jak myślisz, dlaczego?
3: To nie wiem, no może to wynika... Może chyba już teraz nie, teraz to się troszeczkę to zmienia, ale jeszcze jak ja startowałem, to wynikało to z jakichś kompleksów, że u nas to ani sprzętu, ani my tacy niby potrafimy, ale nie potrafimy i nikt po angielskiemu nie umie i tak dalej. Dużo takich jakichś takich kompleksów wychodziło. No, jakby, no, życie pokazuje, że nie trzeba gadać perfekt po angielsku, nie trzeba mieć jakichś nie wiadomo jakiegoś sprzętu. Jak jest, kurczę, pasja i naprawdę człowiek widzi ten cel i widzi tam siebie. Przede wszystkim to trzeba siebie tam widzieć. O, to jest chyba najważniejsze. No to człowiek tam po prostu będzie. No ja siebie tam po prostu widziałem i mimo, że też miałem te kompleksy, też się zastanawiałem, jak ja sobie poradzę językowo, kulturowo. No bo też, no, kupę czasu spędziłem w Norwegii, bo to wiadomo, próby, przyszykowanie się do studia czy do koncertów, no to tam człowiek siedzi po dwa tygodnie, po trzy tygodnie. Ale te obawy okazało się, że no tak jak powiedziałem wcześniej, no ludzie mają tak naprawdę na całym świecie te same problemy i te same myśli, podobne myśli i to nas tak naprawdę łączy, no. Jeśli chodzi w jakieś tam językowe rzeczy, no to oni też, no, perfekcyjnie też nie mówią po angielsku, a to że nawet nie mówią też perfekcyjnie, się śmiejemy, że ani ja nie mówię perfekcyjnie po polsku, ani oni po norwesku, także to też jest w ogóle zabawne.
2: Który z wyjazdów albo koncertów był taki z Dimmuborgii najważniejszy dla ciebie?
3: O kurczę.
2: Bo tego było sporo.
3: Było sporo, ale takim najważniejszym i takim największym wyzwaniem to był drugi koncert z orkiestrą i to był koncert z czeską orkiestrą z Pragi i graliśmy w Niemczech na Wagen. Było taki dla mnie najcięższy koncert, największe to było wyzwanie i no chyba największe takie przeżycie w ogóle, takie muzyczne, ale też takie przeżycie, takie doświadczenie życiowe.
2: A wyjazdowe? Z Wejterem też jeszcze jeździł, ale z nim chyba cały świat przeobjechaliście.
3: No z Wejterem też tak naprawdę. Ja z Wejterem to no tak naprawdę też już ten, to żeśmy zjeździli, to też już parę teraz było w Stanach, czy w Ameryce Południowej, czy w Japonii, bo to byłem właśnie w szoku, jak byłem w Japonii z Wejterem, to rzeczywiście żeśmy grali duże kluby, naprawdę takie bardzo duże. I potem jak leciałem pierwszy raz z Dimmuborgii do Japonii, to myślałem, że zagramy większe kluby, a to się okazało, że jednak Dimmuborgii nie jest tak popularny w Japonii jak Wejder. I graliśmy te same kluby, a nawet czasem mniejsze. Mówię, ja pierdziło, niewiarygodne to było. No z nowych takich, no to nigdy tak jak z Wejderem nie byłem w Nowej Zelandii, a z Dimmuborgii żeśmy dolecieli do Nowej Zelandii. No to tam też żeśmy grali. To było z takich najbardziej odległych zakątków. No tak, takie największym wyzwaniem to też dla mnie było, jak jeszcze wtedy współpracowałem z firmą Yamaha i z takim jeszcze managementem z Włoch współpracowałem i tak naprawdę we współpracy były zorganizowane właśnie moje warsztaty w Australii. No to było dla mnie takie wyzwanie, że ja, kurczę, Mariusz Brzozowski z Legionowa, lecę gdzieś do Sydney i gdzieś tam jeszcze, już nie pamiętam, no były trzy miasta. Jak tam przyleciałem, to już była dla mnie abstrakcja, że jestem sam, no bo zawsze się leciało z chłopakami, wiadomo, zespół Vader, czy zespół Dimmuborgii, czy jakieś inne zespoły, a tutaj lecę sam. Pamiętam, przychodzę pod ten klub, widzę swój plakat ze swoją gębą, napisane Dariusz Daraj Brzozowski, tam Drum Clinic, coś tam, cena biletu i coś tam, sobie myślę, ja pierdziu. No to wtedy taki mnie stres dopadł, mówię, ja pierdziu, ja nie dam rady w ogóle, kurde, no. po co ja to wszystko robiłem? Na szczęście była bardzo fajna publika na tym pierwszym, znaczy na każdym była fajna tak naprawdę i nawet jak pamiętam ze stresu jakieś słowa zapominałem, to takie zabawne, bo naprawdę na tym pierwszym to mnie tak to zeżarło, ale przez to, że byli fajni ludzie i no to jakoś sami też coś, to, o to ci chodzi, tam coś tam dopowiadają, o tak, właśnie o to mi chodzi i zaczynałem się, bo się tak straszył, byłem zblokowany. Na szczęście z graniem nie byłem zblokowany, że jak zacząłem już grać, to już jak ryba w wodzie, ale z tymi gadkami to, no to był stres, bo to nie dość, że mówię do, kurczę, native speakerów, to jeszcze w ogóle to Australia daleko, w ogóle najpierw miałem stresa, że ktokolwiek przyjdzie, jak już ludzie przyszli, to miałem stresa, przygotowałem sobie jakieś gadki, ale to w ogóle wszystko zapomniałem, co miałem tam do powiedzenia, no. No, ale na szczęście pamiętałem, co mam grać, także chociaż tyle dobrego. No było to duży stres, bo wróciłem, to sobie, ach, kurczę, no i kto mi teraz poskoczy w Polsce? No, kto grał warsztaty, kurczę, w Australii? Jaki muzyk z Polski? Nawet jazzmeni nie grali. Jeszcze śmiałem się z tego.
2: Siedzisz, jesteś za perkusją, no to wszyscy do ciebie są tyłem na scenie.
3: Tak.
2: No i co ty widzisz? Co ty widzisz oprócz tych tyłków i pleców?
3: No właśnie, widzę tyłki i plecy, nie? I zawsze się śmieję, że kurde, szkoda, że nie gram z jakimiś kobietami, tylko zawsze, wiesz, z facetami, także muszę oglądać te męskie tyłki. Ja się śmiałem, ktoś kiedyś, to chyba nie wiem, to już nie pamiętam, z kim rozmawiałem, z tobą, czy z kimś, że...
2: Od dupy strony.
3: Od dupy strony, tak. I właśnie, że okładka powinna być właśnie taka dupia i plecy, to co ja widzę, kurde. Jeszcze takie zapocone oczywiście, bo to wiadomo. No właśnie, no to widzę. No. Ale też przez to, że widzę wszystko z tyłu, to też jakby, no raz, że rola perkusisty jest taka właśnie, żeby ten koncert kontrolować. Trochę, kurczę, jak w drużynie piłkarskiej rola bramkarza, żeby też tam trochę sterował obroną, też on widzi, co się dzieje i zawsze coś podpowie. To ja też staram się, znaczy podpowiedzieć, no wiadomo, że nie podpowiem, ale no potrafię też jakby zagrać tak, widzieć, że ktoś za bardzo mi ucieka, a gramy z jakimiś podkładami, to muszę być równo i tak dalej, i tak dalej. No, no są takie różne moje zagrywki. O, to jest właśnie, to są takie rzeczy, które jak prowadzę lekcje, jest ciężko wytłumaczyć ludziom, jak to wygląda z mojej, no bo to jest, ja już mam na tyle, potrafię zagrać na przykład, tak jak, to jest ciekawe, tak jak na przykład, i to jest z każdym wokalistą, ale tak jak z Szagratem, z Zimą, to ja na przykład wiem, kiedy on troszeczkę się gubi w tempie, gubi już, gdzie jest raz, ja muszę mu czasem na przykład więcej podegrać, jakichś akcentów. A on wtedy się wyłapuje, o, już wie, gdzie, bo gdzieś go tam troszeczkę gdzieś tam zboczył. To są takie patenty i ja na przykład to już robię, ja nawet o tym nie myślę, ja to robię odruchowo i potem jak sobie oglądam na przykład, bo praktycznie wszystkie koncerty nagrywam, to sobie oglądam, patrzę, analizuję i po co ja tu więcej zagrałem. Potem się okazuje, bo mi tutaj właśnie wokalista uciekał. Także ja troszeczkę też tak właśnie, to są takie zasady sterowania, żeby, to jest ciężko wytłumaczyć, ale to, są, no, to chyba będzie najlepszy przykład.
2: Bardziej chyba nie bramkarz, a libero.
3: No tak. No, to prawda. No, ale jest coś takiego, no to i to też jest bardzo ważne i to jest też to, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no rola perkusisty, no to jest też bardzo ważna rola perkusisty, no. Żeby też takie rzeczy wyłapywać i wtedy rzeczywiście oni mogą po tej scenie latać, odpierdzielać różne rzeczy i nie muszą się martwić, bo wiedzą, że tu z tyłu jest koleś, który to wszystko kontroluje i trzyma w ryzach, no. A to jest dla reszty zespołu bardzo ważne, no.
2: Jaki ty masz zawód? Wyuczony?
3: Wyuczony technik elektronik.
2: Ale po czym? Pod techniką? Czy studia co?
3: Nie, studia to na Politechnice Warszawskiej studiowałem. Też elektronika.
2: I to ci coś pomaga w twoim zawodzie wykonywanym?
3: Kiedyś tak, kiedyś rzeczywiście ten, jak coś tam się zepsuło, wzmacniacz, coś, głośniki, no to rzeczywiście to brałem, naprawiałem, lutowałem. No ale teraz się nie naprawia, a teraz jak coś się psuje, to się wrzuca i się kupuje nowe. Także już się nie przydaje. Ale tak naprawdę to w życiu codziennym w ogóle mi się to nie przydaje. W ogóle. Może bardziej na zasadzie jako umysł ścisły, bo z jednej strony no trochę mi to ułatwia takiej przy perkusji i tak dalej sobie takiego myślenia. W jednym momencie potrafię myśleć jako taki muzyk, myśleć o melodii, ale też potrafię myśleć tak bardzo analitycznie, bardzo tak, no właśnie taki umysł ścisły, no. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, kurczę. No szczególnie to przy tworzeniu i przy pracy w studio to rzeczywiście mi to ułatwia. No i też wiadomo, tak jak gramy koncerty z różnymi jakimiś podkładami i tak dalej, to także ja mam dosyć tą elektronikę rozbudowaną i też mikrofony, różne rzeczy, ja się tym bardzo jakby interesuję i za te wszystkie rzeczy ja odpowiadam, także to może w takich kwestiach też mam pojęcie, no.
2: Czyli to się pomaga generalnie?
3: No ogólnie w sumie tak, no to teraz w sumie powiedziałem, że nie, no jednak pomaga, dobra, źle powiedziałem. Jednak pomaga, nie, bo tak poszedłem bardziej, bo rzeczywiście jak jeszcze studiowałem, to pracowałem w ogóle w serwisie Philipsa Marantza i normalnie naprawiałem graty. To bardziej tak myślałem sobie od tej strony. Ach, kurczę, te studia to w ogóle też było porażkowe. Ja pamiętam, to jest w ogóle zabawne, że w technikum, no wiadomo, też trzeba zrobić pracę na koniec. No ja tam robiłem taki przetwornik analogowo-cyfrowy. W ogóle tam był wysłany na jakiś tam konkurs. W ogóle dostałem 6. Bo rzeczywiście, no byłem dosyć tam wkręcony w te wszystkie rzeczy. Potem rzeczywiście pamiętam, że ktoś mi opowiadał, że ten cały mój taki przetwornik, bo to jest takie no, urządzenie, które przetwarza, no jakby, jak sama nazwa mówi, sygnał analogowy na cyfrowy. Ale to było to stworzone tak właśnie dla młodych uczniów, do laboratorium, żeby sobie ćwiczyli, żeby wiedzieli, jak to wygląda, jak to się przetwarza. Że podajemy tam sygnał, podajemy sinusoidę, a tutaj mamy, oczywiście zrobiłem tam, był taki wyświetlacz z kodem binarnym, tak dalej, no tam jakieś takie pierdoły. Potem pamiętam, że na Politechnice stoję w windzie, tam jadę na piętro i patrzę, że są prace inżynierskie i pamiętam, że jedna z tych prac było właśnie też przetwornik analogowo-cyfrowy. Myślę, ja pierdzę, to co ja tutaj robię, jak ja już to robiłem w technikum, no ale to wiadomo, że tam był taki mig, że byli ludzie po jakimś matwizie, to w ogóle nie mieli pojęcia o tych laboratoriach i tak dalej. Ja pamiętam, że na pierwszym roku profesor na laboratoriach pyta się, czy ktoś sobie gdzieś pracuje. Mówię, no, że ja pracuję w serwisie Philipsa Marantza, nie? Mówię, to dla mnie tutaj jakieś badanie tranzystora, no to dla mnie to jest jakaś, ja mam poważne problemy tam do rozwiązania, bo tutaj badać tranzystor. I on mówi, no to tak naprawdę dla pana te pierwsze 2 lata to w ogóle, to może pan tu w ogóle nie przychodzić. Tak było z tych zawodów już. No, tak sobie myślałem, że to trochę to jest, a to porażka to była tak naprawdę. Ale oczywiście, no my po technikum żeśmy kulali z matematyki, z fizyki, także taka historia.
2: A gdzie to technikum chodziłeś?
3: Jest to na Zajączka w Warszawie.
2: Na Zajączkę.
3: Jedyne technikum, gdzie była normalnie kanciapa, były bębny, były gitary, wzmacniacze i na przerwach ci, co potrafili grać ci interesowali się muzyką, albo słuchali, bo to już wszyscy zawsze tam lecieli. To na czym potrafił grać, to pamiętam jakieś covery, kurczę, Metaliki, Slayera, Sepultury.
2: I ty też grałeś tam?
3: Tak.
2: Tam już Deserter coś tam było.
3: No to wiem, ale to wcześniej. Tak. To ja w 95 zacząłem pierwsza klasa, nie? Także, to znaczy bardzo fajna szkoła tam była, od cholery, kurczę, metalowców, w ogóle rockowców, dużo zespołów. Ja tam pamiętam też w paru składach grałem, nawet jakieś koncerty żeśmy grali. Z jakimś jednym składem to jakieś koncerty z Flapjackiem żeśmy grali w 96, coś takiego. Także no, było, dużo się działo. Mimo, że technikum, a tam, kurczę, czasami to miałem wrażenie, że jak szkoła muzyczna.
2: A jaki to był band ten przed Flapjackiem?

0: 2005 i 2006 roku. Czekaj, ile zagrałem wtedy? W 2005 pamiętam, że to chyba zagrałem w sumie 260 koncertów, 250 koncertów i miałem takie dwa lata z rzędu. Ja pamiętam, że w 5 lat zagrałem ponad 1000 koncertów. No teraz jest tego dużo mniej, bo nie gram aż tak jak kiedyś, ale, no, ale jednak tak no, średnio plus wiadomo te wszystkie jakieś próby. No to jest no, taka regularna praca, tak od poniedziałku do piątku. No. Siedzę, wiesz, no, za bębnami no, po ileś godzin. No może nie po 8 godzin, no, ale średnio wychodzi. No. Koncert średni 90 minut plus jakaś próba, to jest pół godziny, no to tam nie wiem, no, z 3 godziny dziennie za zestawem 7-4.
1: Bo Bogdanu trasy gra takie, wiesz, pełne, prawda?
0: To tak, ale tego jest dużo mniej. Teraz tak naprawdę bardziej jest to zespół festiwalowy, co akurat mi to pasuje, bo zawsze to są fajne miejsca, fajne festiwale, w super warunkach, super hotele, super jedzenie, czy tak jak teraz w sierpniu graliśmy w Hiszpanii, w Alicante, no to zabrałem swoją żonę, byliśmy jeszcze przed tym festiwalem, sobie zrobiliśmy wakacje, także w ogóle tego typu sytuacji.
1: To była Antykultura w Antyradiu i moja, czyli Leszka Gnońskiego, rozmowa z Darkiem Darajem Brzozowskim, jednym z najlepszych perkusistów w Polsce. Wywiad pochodzi z października 2024 roku.
2: Antykultura w Antyradiu.

0: this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Gwiazdy Radio. Najlepszy rok na świecie. Rzeźnia w Antyradiu. Na program zaprasza Jarosław Anselmo Giers.
1: Still not loud enough. Still not fast enough.
2: One, two, one, two, three, four.
3: Who gives a fuck what you think?

8 minut po godzinie 23. Dzień dobry wieczór, mówię ze mną. Rozpoczynamy ostatnie czerwcowe wydanie Rzeźni w Antyradiu, a rozpoczęliśmy je kolejnym singlem z albumu Tribute to Chris Cornell. To jest takie przedsięwzięcie, które powołał do życia muzyk, basista i producent Dave Manny, który właśnie zaprasza różnych muzyków do współpracy, którzy chcą oddać hołd Chrisowi Cornellowi i jego twórczości, zarówno solowej, jak i tej Soundgarden. No i Loud Love to jest kolejny singiel. No i tutaj mamy, na wokalu mieliśmy Lizzie Hale z Hailstorm, na gitarze mamy Alexa Skolnika z Testamentu, na perkusji mamy Dave'a Krusena z Pearl Jam, no i Roberta Manningo na basie jako kierownika całego projektu. Moi drodzy, pozdrawiam wszystkich, którzy zdążyli się już zameldować nam tutaj w wątku audycji. Sprawdzam tradycyjnie na początek sociale. Sebastian, pozdrowienia z okolic Girony, czekam na Tour de France i życzę ciepłych dni. No to napisałem, odpisałem Sebastianowi, że ciepłych dni to nam nie należy życzyć, bo tutaj temperatury już mamy iście tropikalne. No a on odpisał, no ja mam tak od kilkunastu dni 40, jeśli trzeba się cieszyć, że nie minus 20. Zameldował się też Chris z Chorzowa, melduje się, pozdrawiam czarne zastępy i prowadzącego rzeźnika Anselmo. Zaglądam do poczty. Jest Iwon, pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy prowadzącego oraz piekielnie gorące dla Witka. Jeszcze mu dokładasz, chyba że to piekielne, no to takie piszę wcześniej, bo długo coś dzisiaj idzie, idą moje maile, pozdrawiam Iwona. Nie, przyszły bardzo, że tak powiem, przed audycją się wpisały tutaj do skrzyneczki. No i tradycyjnie klątwa poniedziałku powoduje, że nie będę słuchał audycji do końca, ale widocznie taka moja karma, że muszę właśnie w poniedziałki wcześniej wstać, ale też chyba ostatni raz pozdrawiam ciebie, ewentualnych gości i wszystkich słuchaczy, a zwłaszcza Iwonę, która mam nadzieję na stałe dołączyła do grona słuchaczy rzeźni. No z meldunków wynika, że tak, z piekar śląskich, miasta na wskroś Marijnego, pozdrawiam Witek. Witku, tak jak ci pisałem, Marcin z reguły po audycji albo najpóźniej w poniedziałek w ciągu dnia wrzuca sznurek do podciastka i tu sobie można, że tak powiem, dokonać własnego odpieku i odsłuchać sobie audycji, jeżeli nie mogłeś być do końca na żywo z nami. To też jest informacja dla wszystkich innych, którzy no po prostu się spóźnili, albo przysnęli, albo coś, no to no oczywiście wiadomo, jeżeli są to konkursy standardowe, które kończą się za kwadrans druga, no to wiadomo, po ptakach, ale jeżeli są to na przykład konkursy kreatywne, które trwają znacznie dłużej niż audycja, no to wtedy można sobie właśnie odsłuchać na spokojnie, zapoznać się z zasadami takiego konkursu, a dziś też taki się pojawi. No dobra, przywitaliśmy się, bo nie powiedziałem, że to jest King Ultra Mega, bo tak się nazywa ten projekt poświęcony twórczości Chrisa Cornella. Przywitaliśmy się tym, teraz mały remanent, bo album The Great Satan to jest nowa, po 5 latach solowa płyta Roba Zombie. Ukazała się bodajże pod koniec lutego nakładem wytwórni Nuclear Blast, ale jakoś tak, że tak nie miałem miejsca, żeby tutaj ani czasu, żeby się tą płytą zająć. I dzisiaj tak w tę upalną niedzielę, spływając przedtem i potem i w trakcie, stwierdziłem, dobra, FTW 84 i Tarantula. Zwłaszcza, że Tarantula to jest świeżutki singiel, który pojawił się w ten weekend.

Tak właśnie brzmi Rob Zombie na swoim nowym solowym albumie The Great Satan, albumie, który, jak mówiłem, ma już kilka miesięcy, albowiem ukazał się pod koniec lutego tego roku. Moi drodzy, tutaj małe sprostowanie, nie wiem czemu mówiłem z uporem godnym lepszej sprawy Rob Mark Many, nie Rob, tylko Mark. To jest kierownik projektu King Ultra Mega. No dobra, co dziś w audycji? O północy Ars Extrema i wracamy na stary kontynent, wracamy na Wyspy Brytyjskie, dokładnie mówiąc do Bristolu, czyli miasta z kartonu. I dziś Triukołak skupi się na pierwszych latach działalności formacji Onslaught. Natomiast w perłach przedwieprze, które się rozpoczną tuż po Ars Extrema, odchórzę 10 płyt z czerwca 1996, a więc będzie 10 trzydziestolatek. Będą to, co to będzie? Będzie Arcturus, będzie Gorgoroth, będzie Beherit, będzie Karkas, będzie Gorfest, będzie Adramelech, będzie Apokaliptika, będzie Marduk i będzie Opet. Chyba wszystkich wykonawców wymieniłem, którzy się pojawią właśnie w perłach przedwieprzy. No dobra, to w klimatach około zombiastych formacja Genghis Tron i single Nothing Blooms in the Hollow z albumu, który nosi tytuł Final Fire i ukazał się nakładem wytwórni Relapse Records.

Genghis Tron, Nothing Blooms in the Hollow z albumu Signal Fire. Teraz będzie znów mały remanencik, albowiem album Revelation kanadyjskiej formacji Fred Signal ukazał się pod koniec marca nakładem naszej rodzimej wytwórni Gonia Records. No i mam tutaj utwór Exercise Demon, który był ostatnim singlem przed premierą tego krążka. Wcześniej zdążyłem jeden czy dwa numery z tego albumu wam zaprezentować.

To była formacja Fred Steinle, Exercise the Demon, numer pochodzący z wydanego pod koniec marca albumu Revelation. Za momencik będzie kolejny przedstawiciel kanadyjskiej sceny, ale wcześniej konkurs kreatywny. Moi drodzy, do zdobycia są trzy podwójne karnety na tegoroczny Castle Party Festival. Headlinerzy to V&V Nation, Moonspell i Skald. 16-19 lipca, Bolków Zamek. No i zadanie jest następujące. Wyobraźmy sobie sytuację, w której organizatorzy Castle Party zostają zmuszeni do zmiany nazwy imprezy. I wasze zadanie to stworzenie, wymyślenie nowego, alternatywnego szyldu nazwy dla festiwalu. Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie Castle Party, w treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline 10 lipca, godzina 21:37, a więc czasu jest całkiem sporo, aby pomyśleć nad losami Castle Party w nowej odsłonie pod nowym szyldem. Oczywiście jest to zadanie czysto teoretyczne na potrzeby właśnie konkursu. Z festiwalem nic złego się nie dzieje, jeżeli chodzi o prawa do używania nazwy Castle Party. Moi drodzy, ten wspomniany kolejny przedstawiciel kanadyjskiej sceny to formacja Brand of Sacrifice. No i są to podopieczni wytwórni Nuclear Blast, no i wypuścili właśnie epkę zatytułowaną This Place Wasn't Meant for Us. No i przed nami utwór tytułowy.

This place wasn't meant for us, Brand of Sacrifice. Dobra, moi drodzy, wracamy na stary kontynent, wracamy do Europy. Przed nami belgijska formacja Nomad, która była już prezentowana w rzeźni. Pojawił się w marcu, więc to też taki mały remanencik ponownie. W marcu, pod koniec marca pojawił się ich debiutancki pełnometrażowy krążek Oxygen, wydany własnym sumptem w nakładzie, można by powiedzieć, no może nie mikroskopijnym, ale bardzo mikrym, bo ledwie 100 egzemplarzy na CD. No i przed nami jeden z utworów, który poprzedzał premierę tego krążka, Desert of Woe.

To był Nomad z krążka Oxygen, a przed nami świeża twarz na brytyjskiej scenie metalcore'owej. Tak przynajmniej zapewnia mnie agent, który podesłał mi ten materiał, ten singiel. Blood of the Argonaut, A Light Went On, oficjalna premiera tego singla za 3 tygodnie dopiero, a w rzeźni już jest.

Blood of the Argonaut, a light went on. Moi drodzy, wrzuciłem drugie zadanie konkursowe. Do zdobycia są podwójne zaproszenia na dwa kolejne koncerty The Casualties w ramach trasy Determined Europe 2026. Poprzedni koncert miał miejsce 10 czerwca, a teraz mamy 30 czerwca w Poznaniu w dwóch progach i 1 lipca w Warszawie w Hydro Zagadce. Amerykanom towarzyszą ADHD Syndrom i formacja Denziger na obu koncertach. No i zadanie jest następujące. Proszę podać tytuł debiutanckiego wydawnictwa. Zwracam tutaj uwagę na słowo wydawnictwo. The Casualties, zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie Detonate, czyli nazwa trasy plus miasto. W treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia. A przed nami dwa numery z nowego albumu Black Well Brides, krążka Vindicate, który ukazał się w maju nakładem wytwórni Spine Farm Records, a Black Veil Brides na początku przyszłego roku, 30 stycznia w warszawskiej Stodole i 4 lutego we wrocławskim A2 na dwóch koncertach w ramach trasy promującej właśnie krążek Vindicate. Przed nami Cut z udziałem Lilith Char i Revenger z udziałem Machine Head.

Atreyu z Maxem Cavalerem, Children of Light z albumu The End is Not the End, wydanego przez wytwórnię Spinefarm Records. No i na zakończenie tejże pierwszej godziny przed nami Miś, czyli Bear, utwór Metastatic pochodzący z epki Anhedonian. Anhedonia to jest materiał wydany w maju przez wytwórnię Pelagic Records.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
5: Still not loud enough. Still not fast enough.
6: One, two. One, two, three, four.
7: Dwie minuty po północy, moi drodzy, słuchacie rzezi na antenie Antyradia. Jest to ostatnie wydanie czerwcowe. Przed nami felieton Ars Extrema i Trójkołak zaprasza dziś na Wyspy Brytyjskie do Bristolu i zapoznamy się z pierwszymi latami działalności, czyli lata 1983-1985 formacji Onslaught.
8: What's that, AB?
9: Listen to this.
10: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!

witajcie. Angielski hardkorowo-punkowy kwartet Onslaught powstał pod koniec 1982 roku w Bristolu z inicjatywy trzech kumpli ze szkoły zafascynowanych brzmieniem kapel spod znaku UK82, czyli Discharge, Church GBH, Disorder, Chaos UK i Exploited. Chłopaki grali dotąd w grupie Deranged. Gitarzystą był Noah H. Rocket, basistą Paul Hill, a wokalistą Jace Pope. Po dołączeniu do składu perkusisty Steve'a Grice'a z kapeli Disarmed przyjęli nazwę Onslaught i w tym składzie już na początku 1983 roku nagrali debiutanckie czteroutworowe demo.

Night był siłą napędową Onslaught, kompozytorem muzyki i autorem większości apokaliptycznych tekstów. Jego impulsem do tworzenia muzyki stał się debiutancki album Sex Pistols, który kupił pierwszego dnia sprzedaży, odstając swoje w kolejce. Dotąd słuchał głównie glam rocka, choć nie ignorował twórczości Black Sabbath, Judas Priest i Motorhead. Gry na instrumencie uczył go gitarzysta punkowego Vice Squad, Dave Batman. Od tego momentu Noyce potrafił zagrać wszystkie utwory z repertuaru Motorhead i ich płyty No Sleep Till Hammersmith.

Onslaught miało próby co tydzień w pomieszczeniach Church Hall, gdzie wiosną doszło do przesłuchania kandydatów na wokalistów. Było ich dwóch. Locals, Roger Davis i Paul Mahoney z innej dzielnicy Bristolu. Nie dziwne więc, że Onslaught wybrało Rogera, zaś Paul został menedżerem, robił zdjęcia, organizował wywiady, koncerty, nagrywał próby i sprzedawał nagrane kasety. Onslaught z Rogerem i nowym basistą Paulem Davisem zrealizował drugie demo, też czteroutworowe, oraz kasetę What Lies Ahead, zawierającą kompilację nagrań z prób. Paul wysłał je Markusowi z Pax Records, otrzymując w zamian propozycję nagrania dwóch utworów na składankę Daffodils to the Daffodils. Here is the Daffodils. Album ukazał się w 1984 roku, drastycznie zwiększając popularność Onslaught i podnosząc sprzedaż kaset. Onslaught zadebiutowało 28 października 1983 roku występem na imprezie Kingswood Summit. Potem mieli okazję grać z Disorder, Varukas, English Ducks, Broken Bones, Peter and the Test Tube Babies, Chaos UK, One Way System czy Church GBH.

1984 roku Onslaught zarejestrowało w nowym bristolskim studiu Vauxhall 4 utwory, licząc, że zostaną wydane jako epka. Niestety, mimo gotowych nagrań i projektu okładki, pomysł upadł, ale zespołem zainteresowało się Children of the Revolution Records, firma będąca projektem rządowym Tima Bennetta. Z drugiej strony Roger przestał przychodzić na próby w okresie, kiedy Onslaught grało mnóstwo pubowych koncertów, więc Knight zatrudnił Paula jako frontmana, szczególnie że jego chroniczna chrypka pasowała do fraszowego wizerunku, jaki powoli tworzyło Onslaught. Wystarczyło bowiem zaledwie kilka miesięcy, by Knight doprowadził do przeobrażenia brzmienia kapeli, a przede wszystkim do zmiany tekstów, które teraz emanowały satanizmem. Duży wpływ na te działania miały demówki Slayera, Exodusa i Overkilla, których często słuchał.

styczniu 1985 roku Onslaught zabarykadowało się na tydzień w studiu AVM, tym studiu, gdzie nagrywało Discharge. Night liczył także, że ich producentem zostanie Mike Stone z Clear Records, ale tak się nie stało. Nie został nim też Les Hunt, twórca studyjnego brzmienia Angel Witch, którego ta sesja mało obchodziła. Pozostał więc im tylko realizator Dave Patton, który na prośbę dociążenia brzmienia Onslaught po prostu wszędzie dodał basów, co zaburzyło czytelność albumu Power From Hell. Mimo tego i braku zmasowanej promocji Core Records, płyta przyciągała uwagę świetną okładką i miażdżącą zawartością, więc nic dziwnego, że sprzedała się podobno w ciągu pierwszego miesiąca w ilości 60 tysięcy sztuk. Onslaught ruszyło na mini-tour po wyspie, zaś latem ich płyta trafiła do Stanów za sprawą wydawnictwa Passheada Toxic Shock Records. Kończę to spotkanie z Onslaught utworem Death Metal. Trwa spór, czy oni, czy Possessed pierwsi stworzyli nagranie o tym tytule. Moim zdaniem Possessed było pierwsze. Ten utwór znajduje się bowiem na ich demówce z 1984 roku, noszącej w dodatku taki sam tytuł. Death Metal. Do usłyszenia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To był odcinek Ars Extrema, przygotowany przez Tyłkołaka, poświęcony bristolskiej formacji Onslaught, a właściwie początkom jej działalności, czyli tutaj mała korekta. Ja powiedziałem 1983, to była końcówka 1982 do 1985. Moi drodzy, wrzuciłem jeszcze w międzyczasie info o dwóch koncertach, które odbyły się w tym tygodniu. European Killing Spree 2026 to jest trasa formacji Macabre. Na tej trasie towarzyszy jej projekt Sheeran's Place Pungent Stench oraz na koncertach polskich w Hype Parku w Krakowie 5 lipca i 6 lipca w Warszawie w Hydrozagadce Las Trumien. A my, moi drodzy, niniejszym przechodzimy do odkurzania pereł przed wieprze z czerwca 1996 roku. Jak mówiłem, 10 albumów. 3 czerwca 1996 roku nakładem wytwórni Malicious Records ukazał się album Antichrist formacji Gorgorod. To był numer 8, jeżeli chodzi o tutaj, jeżeli chodzi o katalog właśnie Malicious Records. Okładka bardzo, że tak powiem, oszczędna, ascetyczna, po prostu logo i tutaj mamy na tle odwróconego krzyża mamy tytuł, no i pod spodem mamy tak zwany manifest, albo jakbyśmy powiedzieli z angielska statement, true Norwegian black metal. No to co? Przypominamy sobie Possessed by Satan i Heaven's Fall z krążka Antichrist.

Gorgoro, czyli Giorgio z krążka Antichrist. Moi drodzy, w międzyczasie znalazłem jeszcze dwa meldunki. Kurde, robi się nowa tradycja meldunek w godzinę Triukołaka z obchodu po pierwszej stolicy Polski z Brytanem Mym. To czart. No i zameldował się też Janek wprost z Hell's Bells. Było mega, atmosfera naprawdę gorąca, zawsze dobrego roku i metalu oczywiście dobry na noc. Także tutaj nadrabiam te zaległości, jeżeli chodzi o sociale. Moi drodzy, również 3 czerwca, jakże inna twarz norweskiej sceny, Aspera Hems Symfonia formacji Arcturus, sensacyjne wydawnictwo, sensacyjny album, można tak powiedzieć, wypuszczony przez wytwórnię Ancient Lore Creations, ale oczywiście nie wszystko było, że tak powiem, ładnie, pięknie i bez problemów, bo w pierwszym tłoczeniu zabrakło numeru 8, nie wymieniono go na okładce, a poza tym na płycie pomiędzy utworami 4 i 5 pojawiły się jakieś takie dziwne glicze, czyli trzaski. Najprawdopodobniej jakiś błąd w tłoczeniu, no i przez to mamy tutaj taki dodatkowy smaczek, jeżeli chodzi o tak zwanego rara. Jak ktoś ma to pierwsze wydanie, to ono jest spieprzone technicznie, ale jest to właśnie rzadkość, jest to ciekawostka. No to z tego albumu Wintry Grey i Du Nordavind.

To był Arcturus z swojego albumu, który ukazał się 3 czerwca, Aspera Hymns Symfonia. Dzień później z krążkiem Fall Back Waters zameldowali się Finowie z Dicoria. To był drugi i, jak się okazało, ostatni album zarejestrowany przez Finów w ramach 7-płytowego dealu, który podpisali z wytwórnią Metal Blade Records, z potentatem ówczesnym i obecnie też wytwórnia o bardzo silnej pozycji. No i też Dicoria nigdy nie zdążyła wystąpić na żywo. Fall Back Waters i She Came to Me in the Form of Water. Bardzo dużo wody, ale to nie jest lanie wody. To jest przepiękny krążek, który mimo swych 30 lat bardzo pięknie się broni. Dicoria.

Dicoria For Dark Water z albumu For Dark Water wydanego 4 czerwca 1996 roku przez wytwórnię Metal Blade Records. Moi drodzy, mijają dwa dni i oto w barwach Spinefarm Records melduje się Behate, czyli zostajemy w Finlandii z albumem EDS, czyli Electric Doom Synthesis. Okładka bardzo minimalistyczna, bo właściwie taka to jest taka szarość, czy też przybrudzona biel, może taki kolor roztopionego śniegu i na tym tylko białe logo zespołu. No i przed nami, przed godziną pierwszą, utwór zatytułowany Dead Inside. Po godzinie pierwszej, tą ostatnią godzinę, otworzy Beyond Vision Beherit z krążka Electric Doom Synthesis.

Tak właśnie zabrzmiał Beherit na albumie Electric Doom Synthesis. To była kompozycja Beyond Vision. Słuchajcie, rzeźni na antenie Antyradia, a my odkurzamy dzisiaj płyty z czerwca 1996 w ramach Pereł przed wieprzem. 10 czerwca wytwórnia Earache wypuściła album o jakże proroczym tytule Swan Song, czyli Łabędzi Śpiew, bo na kolejną premierową pełnometrażową produkcję Carcass musieliśmy poczekać aż do 2013 roku, czyli kolejne 17 lat. Był to album bardzo przebojowy, zdecydowanie nie death metalowy, przynajmniej nie było tam tyle tego pierwiastka death metalowego, co na początku twórczości Carcass, ale to już od albumu Necroticism dało się zauważyć to odchodzenie w kierunku bardziej melodyjnego, a tutaj można by powiedzieć wręcz klasycznego grania. Keep on rotting in the free world i Black Star.

Carcass, skrążka Swan Song, Keep on Rotting in the Free World i Black Star. Tego samego dnia wytwórnia Nuclear Blast wypuszcza stylistyczną bliźniaczkę Swan Song, album zatytułowany Soul Survival, Holendrów z Gofest. Freedom i Soul Survival.

To było Freedom, a nie Soul Survivor. Coś mi się tutaj skiksowało. Moi drodzy, mijają kolejne 3 dni i oto na kalendarzu mamy kartkę 13 czerwca. No i powiem tak. Następnego dnia nic już nie było takie samo. Znowu Finlandia, Apokaliptika, Place Metallica by Four Cellos. Płyta, która wywróciła podejście do metalu. Smyki robią robotę. Creeping Death.

No i muszę powiedzieć, że czerwcowe perły, przedwieprze tej jubilatki, 30-latki zdominowane przez Finlandię, bo co mieliśmy? Mieliśmy Dykoria, mieliśmy Beherit, teraz była Apokaliptika, a jeszcze przed nami Adramelech. Przeskakujemy o 9 dni w kalendarzu. 22 czerwca tegoż dnia wytwórnia Repulse Records wypuszcza krążek Psychostasia, pełnometrażowy debiut Finów. To jest pierwszy z trzech albumów, które Finowie nagrali. No i tenże z tegoże albumu posłuchamy sobie utworu tytułowego, czyli Psychostasia, oraz kompozycji kolejnej Thought Lord of the Holy Words.

To był Adram Elech z albumu Psychostasia, wydanego 22 czerwca przez wytwórnię Repulse Records. Dwa dni później, 24 czerwca, wytwórnia Candlelight wypuszcza Morning Rise, drugi krążek formacji Opeth, wówczas jeszcze zdecydowanie death metalowej, chociaż już z widocznymi ciągotkami progresywnymi. The Night and the Silent Water.

The Night and the Silent Water z albumu Morning Cries, formacja Opeth. Moi drodzy, no i tego samego dnia ukazał się jeszcze jeden album, którym kończymy dzisiejszą audycję, dzisiejsze ostatnie czerwcowe wydanie rzeźni. Heaven Shall Burn When We Are Gathered, czwarty krążek formacji Marduk, wydany przez wytwórnię Osmose Productions, a zarazem pierwszy album, na którym usłyszeliśmy nowego wokalistę Legiona, czy też Legiona, Glorification of the Black God i The Black Tormentor of Satan. Słyszymy się za tydzień o 23 i lipiec rozpoczynamy od Made in Poland, a naszym gościem będzie formacja Lyra. Cześć!